0: Dzień środkowy się budzi, a z nim wasi poranni prowadzący Iwona Barańska,
1: Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek
0: Florkiewicz. Spoglądamy na zegary, już za krótką chwilę będzie szósta i zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
3: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
2: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja.
4: 2 września w kalendarzu i to jest środa, punktualnie godzina 6:00. Jak zawsze o tej porze wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Pierwszy dzień nauki w nowym roku szkolnym. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję w sprawie ataku dronowego na lotnisko w Lipsku. Islandia pokochała twórczość Olgi Tokarczuk. 5 milionów uczniów w całej Polsce rozpoczęło nowy rok szkolny. Czeka ich cała lista zmian. Wśród nich m.in. nowa podstawa programowa, nowe zdrowsze jedzenie na stołówkach i nowe zasady dotyczące smartfonów. W przedszkolach i podstawówkach uczniom nie wolno ich używać. Z początkiem roku ból głowy mają rodzice, wyprawka szkolna, piórniki, zeszyty, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
6: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
7: Zależy u nas w szkole, jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
6: Przydaje się, tak.
5: W drodze do szkoły o bezpieczeństwo dzieci zadba policja. Przy wielu placówkach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
8: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły, czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
5: Białostocka policja z kolei w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
9: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
5: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisko w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
10: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
5: W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści: Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz Dom dzienny, dom nocny.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
11: Na ulicach Wolina jeszcze spokojnie, nie mamy żadnych zatorów. Płynnie jedziemy też S3 w obu kierunkach. W Świnoujściu nieco zwolnicie tuż przed tunelem pod Świną, na Grunwaldzkiej i Piastowskiej. Część ulicy Sienkiewicza nadal w remoncie.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Po wczorajszym rollercoasterze, kiedy to na zmianę mieliśmy słońce i deszcz, dziś nieco spokojniej. W Wolinie i regionie temperatura wzrośnie do około 20 stopni Celsjusza. W ciągu dnia trochę chmur i trochę słońca, padać już nie powinno, ale jak wiadomo, pogoda zmienną jest, więc bądźcie przygotowani na każdą ewentualność. Wiatr umiarkowany z zachodu.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej będziemy stosować system obrony częstochowy, gdyż wspomnimy historyczny potop, Szweda.
3: Po szóstej też wrócimy do szkoły, ale tej z lat 90. i poszukamy czegoś, czego dzisiaj już tam nie ma. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 4 minuty po godzinie 6 w dzień środkowy. No i odliczamy w kierunku weekendu, the final countdown, grupa Europe.

0: macie ochoty, to my was lekko przymusimy. Bądźcie happy, happy, happy, happy od samego rana, 11 po 6. Serdeczne dzień dobry, mówimy wam 2 września. Dzień środkowy mamy i zaglądamy o wczesnej porze do kalendarza.
1: 52 lata temu odbyła się premiera filmu historycznego Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Dużego Rozmiaru.
2: Oj, to świetnie się składa, bo ja mam naprawdę dużego rozmiaru debet na koncie.
1: No tak.
2: A wy pochwalcie się, co wy macie dużego? 22, 4, 4 i 3 zera. Może na przykład dużą niechęć do porannego wstawania.
0: Oto.
2: Albo duży głód na małą parówkę. Zaczynamy apel poranny, czekamy na wasze głosy. 22, 4, 4 i 3 zera. Dzwońcie, a my zagramy panią Wrzesień. Bardziej światowo to będzie September w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po 6.

0: antygrawitacyjny. Król Michael Jackson zaprezentował w tym kawałku po raz pierwszy, czyli taki głęboki pochył bez odrywania stóp od ziemi. Nie próbujcie tego w domu, bo to grozi zaspaniem do roboty, a nawet przespaniem reszty tego tygodnia. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest 19 po 6 w środę.
1: Dzień dobry. Lata 80. za chwilę ponownie zagoszczą na antenie Radia Złote Przeboje i zagra polski zespół, który kiedy wydał nową płytę, to ludzie wybijali szyby w sklepach. Dzisiaj nie do wyobrażenia. Sami sprawdźcie, o który to zespół chodzi. Zostańcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: W

0: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Cudowne, poranne Woogie Woogie, Woogie Wonderland, Earth, Wind and Fire w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, mamy nowy miesiąc, nowy sezon radiowy, nowy rok szkolny, nowe szanse, a my budzimy was po staremu, czyli największymi złotymi przebojami. Sprawdzamy, czy wstajecie razem z nami w dniu dużego rozmiaru 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, ja mam dużą ochotę na spanie.
2: Pozdrawiamy Sebastiana. Znamy to i łączymy się w tym wielkim bólu. Ludzie poranni to mają tak dużą ochotę na spanie, że regularnie zdarza mi się podwyżki przespać. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla tych, co zaspali na aper poranny, a teraz będzie piosenka tak energetyczna jak cappuccina poranna. Felicita, Albano i Romina Power. Jest minuta po wpół do siódmej. Głośniej robimy, niech sąsiedzi też usłyszą.

0: Oasis in Euphoria, Narcos, Heartbreak High, Elite, Glow, to tylko niektóre seriale, w których wykorzystano ten przebój. Small Town Boy, Brąski Beat, to tylko wspomnieliśmy o serialach, a są jeszcze przecież filmy. Fantastyczny przebój o poranku w radiu, Złote Przeboje za 21.07.
1: My go wykorzystujemy do tego, żeby całą Polskę postawić na nogi i to zawsze działa, kochani. A gdyby jeszcze było mało, no to będzie Kulen de Genki Celebration już za chwilę, bo celebrujemy w pół do piątku, w pół do weekendu. Bądźcie z nami koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
11: Przez Wolin przejedziemy bez większych problemów, bez zatorów także na drogach regionu. W Świnoujściu rozpoczęto pracę nad koncepcją przebudowy ulicy Wielkopolskiej. Jutro o 13:00 w sali nr 1 Urzędu Miasta można zgłaszać swoje uwagi. Tymczasem koncepcja przebudowy ulicy Żeglarskiej już klepnięta.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji powrotu do szkoły. My też chcemy dzisiaj wrócić do szkoły, ale dzisiaj wrócimy do szkoły z lat 80. i 90. i poszukamy rzeczy, które wtedy były codziennością, a dzisiaj byłby to szok, zaczynając od przyborów szkolnych.
2: Ja pamiętam na przykład taki gruby długopis, który miał kilka kolorowych wkładów.
3: Tak. Ja z kolei na przykład pamiętam zapach niebieskich halówek, w których wszyscy ćwiczyli na WF.
4: Pamiętam, słuchajcie, pachnące chińskie gumki do ścierania i do wąchania służyły, co niektórzy lubili też podgryzać. Co było takiego w szkołach lat 80. i 90., czego dzisiaj już nie ma? 2244430, ale możecie też napisać na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najfajniejszą podróż sentymentalną wyślemy wam nową, zupełnie nową, złotą kawę porannego programu. Wracamy dzisiaj do szkoły z lat 80. i 90. 2244430.
0: Mamy temat.

0: wstajesz rano, patrzysz w lustro, mówisz sex bomb, ale dzisiaj to już przesadziłeś. Tom Jones budzi nas w dniu środkowym w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4.07. Mamy dopiero drugi dzień września i co, to już bociany odlatują?
1: Tak, już, ale tym razem niektóre z tych bocianów będą dokumentować swoją podróż, bo na ich grzbietach pojawiły się specjalne aparaty.
2: Ciekawe.
1: Co uchwycą? Sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7.00. Posłuchajcie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Reklama. Jest punktualnie 7.2 września, w środę. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Służby wyjaśniają, jak doszło do wypadku. Zdrowsze menu w szkołach, ryby, dania wege i więcej warzyw. Bociany odlatują, a naukowcy je obserwują. Specjalne kamery na grzbietach ptaków. Służby wyjaśniają, dlaczego doszło do tragedii na autostradzie A1 koło Mykanowa w Śląskiem. 4 robotników drogowych zginęło, 4 osoby zostały ranne po tym, jak wjechała w nich ciężarówka. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewnia Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
10: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
9: Zatrzymano już kierowcę. To 32-latek z województwa łódzkiego. Był trzeźwy. Górnicy zakończyli podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie. Związkowcy mówią, że górnicy uzyskali swoje, ale nie będą upubliczniać na razie żadnych informacji, bo tak się umówili z zarządem PGG. Górnicy protestowali, bo nie zgadzali się z formą likwidacji kopalni. Żywieniowa rewolucja w polskiej szkole. Na stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege. Do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności. Ma być mniej cukru, soli oraz smażonych potraw, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
11: Ponieważ bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
9: Zmiany obejmą też sklepiki szkolne, w których będą produkty zawierające mniej cukru. Bociany odlatują już do ciepłych krajów, niektóre z nich wraz z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach około 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
12: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
9: W poprzedniej odsłonie projektu naukowcy dowiedzieli się ze zdjęć, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sport w 3.
13: 30 sekund.
14: Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek, Magdalinet oraz Magdaleny Fręch. Spotkania trzeba było przerwać odpowiednio po i w trakcie pierwszego seta. Sensacji nie zabrakło za to w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do tej największej doszło w Lublinie. Tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z pucharem pożegnała się też Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2, a Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin.
13: Złote przeboje w drodze.
15: Powracamy do normalnego rytmu szkolnego, czyli wkrótce zagęści się już w okolicach placówek oświatowych. Póki co w Wolinie i regionie na ulicach mało aut, nie mamy zatorów i korków. W Międzyzdrojach momentami możecie pojechać zderzak w zderzak Nowomyśliwską.
13: Pogoda w Wolinie.
15: Dziś na zachodnim Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko nad morzem duże i miejscami mogą się tu pojawić niewielkie przelotne opady deszczu, może i jakaś burza się zaplącze. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad samym morzem przez 20 stopni w Wolinie do 22 stopni w Szczecinie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem może powiać mocniej, zachodni i południowo-zachodni.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
8: Komu złoty bilet. Mamy dla was zaproszenie na super koncert i po siódmej powiemy wam, jak je zdobyć.
16: Po siódmej też sprawdzimy, czy da się ukraść człowiekowi głos. Radio Złote Przeboje, głos poranny w waszym domu. Dzień dobry, w środę wam mówimy i gramy wam wilki na dobry początek tego dnia. 4 po 7.

0: Kiedy to się grało, a kto wam zagra tak jak my, jak złote przeboje, to była piosenka o letnich nocach, a my teraz o ostatnim wieczorze lata będziemy mówili. 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Beata Unplugged, ostatni wieczór lata, a radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenie na ten koncert Beaty Kozidrak.
1: Siedzę i siedzę.
2: To będzie można posłuchać m.in. tego przeboju, ale w akustycznej aranżacji. A żeby zdobyć bilety, musicie wejść na złoteprzeboje.pl, naszą stronę w internecie, i tam napisać, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata.
0: Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania. Tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz piosenka, która tylko u nas tak bardzo stawia na nogi. Elton John, Something About the Way You Love Me.

0: Ponad 200 tysięcy Brytyjczyków zamieszkało w ostatnich latach na stałe w Polsce, a jednym z pierwszych był John McInerney z zespołu Bad Boys Blue, który z Liverpoolu przeprowadził się do Żgowa. Żgów pod Łodzią słynie zatem z trzech rzeczy. Ma człowieka z Bad Boys Blue, centrum handlowe i jedno rondo. Pozdrawiamy, słuchajcie.
1: Pozdrawiamy i ściskamy oczywiście. 20 minut po 7 to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. No i musimy przypomnieć, że zima za pasem, niedługo rozpocznie się sezon skoków narciarskich. No to mamy dla was już za chwilę, za kilka minut zagramy ulubioną piosenkę naszych skoczków narciarskich, czyli Jump grupy Van Halen. Tak, bądźcie z nami, posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.

0: W Żoliborzu powstał swego czasu mural przedstawiający właśnie tego jednego z najważniejszych muzyków drugiej połowy XX wieku, malowidła autorstwa Dawida Celka. No a David Bowie zaśpiewał w duecie z Patem Metheny w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: W 9:30, środa, środek tygodnia, a przed nami wokalistka, która zaczynała jako projektantka ubiorów, pracowała też w fabryce odzieży i stąd się wzięło jej zamiłowanie do szalonych strojów scenicznych, a pseudonim, a właściwie jego początek pochodzi od imion Caroline i Catherine. Catch dołożyła, żeby lepiej brzmiało. No to CC Catch w radiu Złote Przeboje, bo kochani, wakacje się skończyły, ale lato, czas imprez ciągle trwa. No to Heartbreak Hotel, gramy.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
2: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
1: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
0: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Autoglas wymienia.
1: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
5: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.

0: zadzwoniłem, żeby ci powiedzieć, że cię kocham. My to z tego samego powodu to każdy poranek dzwoni. Zaczynamy za dzisiejszy. Już wam bardzo dziękujemy. Stevie Wonder śpiewał, a to było Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: I wasi poranni prowadzący: Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A teraz przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
3: Ja też wam bardzo dziękuję i za chwilkę już po godzinie 10 będę wszystkich pracujących namawiała, żeby zrobili sobie to, do czego wszyscy mamy prawo, a czasem o tym zapominamy.

0: Joe Cocker i jego głos na początek przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje to jest to, ale najpierw za 4 minuty najważniejszej wiadomości o godzinie 10 z naszego miasta i okolicy zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Reklama.
6: Sponsorem programu jest EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
7: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
8: Wiadomości z Wolina.
9: Ula Myszkienice, zapraszam. Sezon wakacyjny za nami. Latem najczęściej pogotowie wyjeżdżało do zasłabnięć, urazów głowy i kończyn, reakcji alergicznych na urządlenia czy podtopienie utonięć, mówi Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
10: Od 26 czerwca do 1 września odnotowaliśmy łącznie 36 tysięcy zadysponowań zespołów ratownictwa medycznego w całym województwie zachodniopomorskim.
9: Dodatkowe sezonowe ambulanse do końca sierpnia dyżurowały m.in. w Dziwnowie i Międzyzdrojach. I w Międzyzdrojach pozostańmy. W sobotę Narodowe Czytanie. O 12:00 rozpocznie się na Alei Gwiazd. W tym roku czytamy Dziady Adama Mickiewicza. Z kolei w Wolinie 15. edycja ogólnopolskiej akcji w niezwykłej scenerii Centrum Słowian i Wikingów. Oprócz czytania wybranych fragmentów dzieła, inscenizacja obrzędu dziady, poczęstunek i koncert. Początek wydarzenia o 19:00. To tyle w kolejnych wiadomościach, m.in. o nowej propozycji edukacyjnej Wolińskiego Parku Narodowego.
8: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Werdecka. W pierwszą środę września sprawdzamy powakacyjne nastroje i bierzemy pod lupę zjawisko nazywane post-holiday blues. Co to takiego? Tłumaczy psycholożka Magdalena Chorzewska.
12: To jest po prostu spadek nastroju po urlopie. Nie jest to jednostka chorobowa ani diagnoza kliniczna. To jest potoczne określenie przejściowych trudności pojawiających się po powrocie do pracy, do codziennych obowiązków. Badania potwierdzają, że urlop zwykle poprawia samopoczucie, ale jego korzystne efekty mogą stopniowo zanikać po powrocie do pracy.
11: Czym się przejawia post-holiday blues i jak go rozpoznać, o tych objawach posłuchajcie za godzinę.
8: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
9: Choć mamy już meteorologiczną jesień, to wciąż obowiązują letnie ubrania, bo temperatura dość przyjemna. W Wolinie i regionie dziś będziemy mieć ponad 20 stopni. Przez cały dzień trochę chmur i trochę słońca. Ciśnienie dość wysokie, po południu zacznie spadać. Wiatr słaby i umiarkowany. Noc dość ciepła, temperatura nie spadnie poniżej 14 stopni, a jutro na termometrach zanotujemy 22.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
13: Mówiłam, że dzisiaj będę przypominać, jak codziennie po godzinie 10, do czego mamy prawo codziennie w pracy, a nie zawsze z tego korzystamy, bo zapominamy. I oczywiście, że będę przypominać.
14: Radio Złote Przeboje.
13: Do przerwy. Do przerwuni. Oczywiście, a wtedy bierzecie telefon i dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Za chwilkę powiem wam, o czym bym chciała, żebyśmy sobie dzisiaj w wolnej chwili porozmawiali. Bo przecież robota nie zając. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Ciekawa jestem dzisiaj bardzo, jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy, jeszcze zanim zaczniesz pracować, kochana słuchaczko, słuchaczu Radia Złote Przeboje. Bardzo jestem ciekawa, bo u każdego z nas to wygląda inaczej. Niektóre rytuały są genialne, inne wspaniałe w swojej prostocie. Wiosną, pamiętam, że słuchaczka o imieniu Małgorzata, to mi zapadło w pamięć, zdradziła, że pierwsza rzecz, jaką robi ona i jej koledzy z pracy po przyjściu doń, jest nakarmienie myszki, która zamieszkała w magazynie, i to śniadanko z myszką stało się codziennym rytuałem na rozpoczęcie ich pracy. I czekam na wasze dzisiejsze sposoby. 224430 za najciekawszy telefon oddam z radością dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? 224430.
1: Robota nie zając.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: Nie zapominajmy o tym. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? Dzisiaj sobie o tym rozmawiamy między największymi przebojami lat 80. i 90. I badania mówią, że prawie 90% Polaków, no prawie, po przyjściu do pracy najpierw sięga po... No właśnie.
2: Oczywiście to kawa, a w poniedziałki nawet na podwójnym espresso. No i oczywiście z cukrem.
3: Tutaj Basia z Katowic. Może to się nie wydaje aż takie szalone, ale ja za każdym razem, kiedy wchodzę do biura, ściągam buty i zakładam klapki, które zawsze trzymam pod moim biurkiem. Mam albo klapki, albo takie popcie z różowym futerkiem. Nie. I to sprawia, że czuję się 10 razy bardziej komfortowo.
1: To bardzo ładne, wyobraziłam to sobie. Basiu, myślę, że byłabym twoją fanką w pracy. Za najciekawszy telefon oddam z radością dzwonek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje po godzinie 12. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Robota nie zając.

0: Przemko, coś cię gryzie?
1: Ach, herbat, kochani, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
0: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
1: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: Tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

słuchaczom wrażliwym i romantycznym, a równocześnie fanom Beaty Kozidrak przypominam, że Beata zaprasza Was na wyjątkowy koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata. Pałac, ogrody, róże, kameralne wykonanie największych przebojów artystki. To będzie piękny wieczór, ostatni wieczór lata. Tak nazywa się ten koncert, 18 września, to będzie wtedy wieczorem w Pałacu Zamojskich w Kozłówce. 18 dzień września właśnie. A żeby wygrać w Radiu Złote Przeboje złoty bilet, czyli podwójne zaproszenie na ostatni wieczór lata z Beatą, zajrzyjcie na stronę złoteprzeboje.pl, odpowiedzcie na pytanie dotyczące końca lata i czekajcie potem na nasz telefon. Radio Złote Przeboje, za 15 minut będzie południe, a teraz single.

0: Martika i z nią i jej wielkim przebojem z roku 89. Dochodzimy już do godziny 12. Do południa środowego zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
3: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
4: Wiadomości z Wolina.
5: Ula Myszkinis. Dziś rozpoczyna się remont nawierzchni na autostradzie A6 w rejonie węzła Klucz. Remontowana jest jezdnia w kierunku Świnoujścia. Będą tworzyć się korki. Prace mają potrwać około 3 tygodni. Z kolei kończy się przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej między Trzebiatowem a Kołobrzegiem. To jedna z ważniejszych dróg zachodniopomorskiego wybrzeża. Łączy Międzyzdroje i Kołobrzeg. Została zmodernizowana dzięki wsparciu funduszy unijnych. Kończy się także cykl targów rybnych organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów. Jak mówi Wojciech Celiński ze stowarzyszenia, projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem.
6: Bardzo dobrze te targi wspominam z Dziwnowa i z Kmienia Pomorskiego. Się nie spodziewałem, że koła gospodyń wiejskich tak mocno się zaangażują. Planujemy we wrześniu spotkanie, zrobić takie robocze w poszczególnych gminach, żeby już myśleć o następnych targach, czyli trzeciej edycji.
5: A ostatnie w tym roku targi 12 września w Świnoujściu.
4: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Dorota Werdycka. Post-holiday blues, czyli obniżenie nastroju po urlopie, może być odczuwane przez wiele osób po powrocie z wakacji bez okresu przejściowego i rzuceniu się w wir pracy i obowiązków. Czy są osoby, które mogą być bardziej narażone na takie wahania nastroju? Odpowiada Magdalena Chorzewska, psycholożka.
8: Szczególnie narażone są osoby wracające od razu z intensywnego wyjazdu do dużej liczby obowiązków, albo przeciążone pracą lub nauką, albo niezadowolone ze swojej codzienności, mające niewiele wpływu na sposób wykonywania pracy lub wracające do konfliktowego albo bardzo stresującego środowiska, albo takie, które podczas urlopu całkowicie zmieniły rytm snu, jedzenia i aktywności.
7: Jak złagodzić objawy albo jak zapobiec post-holiday blues, o tym powiem za godzinę.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
5: Choć lato powoli się kończy, to jednak temperatura jeszcze całkiem przyjemna, a jak zaświeci słońce, to i na plażę wybrać się można. Na zachodnim Pomorzu dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Jeszcze gdzieniegdzie, głównie na północnym wschodzie regionu, mogą trafiać się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 19 stopni nad samym morzem, przez 20 stopni w Wolinie do 22 stopni w Szczecinie.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
9: Dzień dobry, witam Was w popołudniu środowym, bo już albo dopiero, mam nadzieję, że czas Wam płynie przyjemnie, 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy z Fancy Flames of Love.

Był o niego zazdrosny. Ale jak był o niego zazdrosny? O Gary'ego Barlowa, który był frontmanem i głównym wokalistą Take That. I byli w otwartym konflikcie. Robbie Williams, który przed chwilą śpiewał w Radiu Złote Przeboje, wyznał, że nie lubił Gary'ego tak bardzo, że stał się mściwy. Przyznał, że chciał sprawić, żeby Gary Barlow cierpiał. Najbardziej nie lubił właśnie jego, bo to on miał wszystko i karierę. I wydawało się, że tylko jedna osoba zarządza zespołem Take That. Wszystko było mu podporządkowane i jako młody człowiek Robbie Williams czuł się po prostu zazdrosny i wyznał to po latach, co zresztą można obejrzeć w filmie o jego karierze. A przed nami w Radiu Złote Przeboje Kiki i Elton, a za kilkanaście minut wrócimy do wątku z cyklu Robota nie zając i okaże się, kto dziś zabierze nasz prezent.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ach, co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Reklama. W końcu...

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś.

Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm. Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Reklama.
4: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: wyciągnij się na brzuchu. Odbiornik tuż przy uchu. Postaw. Mam taką propozycję teraz właśnie. To jest bardzo dobry moment, żeby to zrobić. Prawda?
1: Żeby się wyciągnąć na brzuchu?
0: Tak, i odbiornik tuż przy uchu.
1: A ty jak? Na boczku, na pleckach czy na brzuszku? Jak?
0: Na dowolnie wybranym boku.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ojejku.
0: I wtedy radyjko z boku.
1: Pięknie. Słuchajcie, no dobrze, to niech grają tacy utalentowani, no, jak ta budka suflera. I pamiętajcie o jednym. 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, jak tylko włączycie Twoje radio, usłyszycie tam same najwspanialsze piosenki.

0: No właśnie o tym, że ludzie w różne gierki grają, mówić będziemy między innymi w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14. Czyż nie, Dorota Bardecka?
1: Tak, to trochę taki zawalowany sposób. O, w sprawie Zonda Krypto mamy nowe doniesienia, są zatrzymania, trwają przeszukania, a gdzie? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
3: Nie kochaj mnie.
2: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
5: Kontenerowiec zbudowany w Szczecinie zagrał w najnowszym filmie kina akcji z Hollywood. O jego historii opowie Marek Nowak, człowiek, który zaprojektował ten i wiele innych statków w złotych latach Stoczni Szczecińskiej.
4: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
13: Środa 2 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
14: Protest aktywistów podczas eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Przeszukania w PKOL-u i w UOKiK-u. Niemcy zapowiadają, że zareagują na ataki hybrydowe. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół sprzedał ten teren deweloperowi. Jedna z mieszkanek odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. Według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
15: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
14: Ostatecznie policja usunęła około 30 protestujących. Trwają właśnie przeszukania w Polskim Komitecie Olimpijskim oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To w sprawie Zonda Krypto. Na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby. Więcej szczegółów w kolejnych wiadomościach Radia Złote Przeboje. Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową. Musimy pokazać Putinowi, że nie damy się zastraszyć, mówi Radosław Sikorski na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Irlandii. Po tym jak wczoraj w pobliżu niemieckiej elektrowni znaleziono materiały wybuchowe, a dziś na dworcu w Augsburgu doszło do wybuchu. Tomasz Orchowski.
16: Powinniśmy przygotować się na kryzys. Nie żyjemy już w czasach pokoju. Wojna hybrydowa to nie tylko uciążliwe działania w internecie, podkreśla szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Wojna hybrydowa oznacza grupy wysyłane do przeprowadzania zamachów, podpalenia, wysadzania jadących pociągów, jak w Polsce. Rosja doprowadziła do eskalacji i przeprowadziła atak hybrydowy na Niemcy. Musi więc liczyć się z konsekwencjami, dodawał szef MSZ-u Niemiec Johann Wadephul. Berlin w ramach działań odwetowych za atak w Lipsku zapowiedział między innymi zwiększenie presji na flotę cieni czy zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn.
14: Brakuje odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej. Zachodniej, na Podlasiu oraz w Warmii i Mazurach. W wielu nie przeprowadzano próbnych ewakuacji.
17: Pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
14: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Od dziś uczniowie już na lekcjach, a w planie lekcji edukacja zdrowotna w tym roku obowiązkowa w klasach 4-8 oraz przez 2 lata szkoły średniej.
18: Cieszycie się z nowego przedmiotu czy nie?
19: Nie.
18: Dlaczego?
19: Po prostu mi nie podoba się ten przedmiot. Taki jakiś inny jest.
20: W ogóle nie ma po co nam dokładać tych godzin dodatkowych.
21: Jeżeli to by prowadził ktoś, kto się na tym zna, to dobrze, ale jeżeli to ma być zrobiony przedmiot na zasadzie, bo musi, no to po co?
14: A z uczniami i rodzicami rozmawiał nasz reporter Bartosz Gądziołka.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Dorota Werdycka. Post-holiday blues, czyli najogólniej mówiąc obniżenie nastroju po powrocie z urlopu do pracy, może pojawić się u dorosłych, a u dzieci to trochę co innego, mówi psycholożka Magdalena Chorzewska.
22: U dzieci lepiej mówić o trudnościach adaptacyjnych albo lęku związanym z powrotem do szkoły i zwykle dzieci oczywiście narzekają, bo to się wiąże z wcześniejszym wstawaniem, może być chwilowa niechęć do lekcji i to jest totalnie naturalna reakcja, ale warto zainteresować się sytuacją, gdy dziecko regularnie boli brzuch albo głowa przed szkołą, kiedy źle śpi, płacze albo wpada w panikę, albo jest rozdrażnione, kiedy uporczywie odmawia wyjścia z domu, wycofuje się i staje się wyjątkowo właśnie rozdrażnione.
14: Warto też zwracać uwagę, gdy dziecko mówi o konkretnych niepokojących zachowaniach i sytuacjach, w których rodzic powinien zareagować.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
13: Najwięcej chmur dziś na północy i południowym wschodzie i tu miejscami przelotny deszcz i lokalne burze. W Suwałkach tylko 19 stopni, najcieplej w tej chwili w okolicach Rzeszowa 25 stopni. 300 zł na szkolne wydatki. Droga wróżko, wyczaruj nam proszę. No i bardzo proszę, oczywiście. Od dzisiaj do końca tygodnia w Radiu Złote Przeboje będziecie mogli podeprzeć budżet. Jak? Za chwilę wam powiem, a teraz a propos uczennic i uczniów, kult. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Jest zagorzałą orędowniczką optymalizacji zdrowia. Osobą, która włączyła proaktywne dbanie o zdrowie oparte na danych stylu życia i pracy. O rany. No dobra, dobra. Słuchajcie, to wszystko jest o Leanne Rimes. W internecie tak piszą. A przy okazji piszą też o nowym trendzie za oceanem, czyli longevity. No ale jak każda moda, za chwilę przeminie. Nie ma o czym gadać. Schodzimy na ziemię i słuchamy perełki z czasów nieco normalniejszych, a będzie nam śpiewać Grover Washington i Bill Withers. I to dopiero jest dbanie o siebie. Słuchanie Radia Złote Przeboje, moda, która nie przemija. Za chwilę powiem wam, jak wygrać 300 na szkolne wydatki. No ale teraz słuchamy.

0: Kaufland jest!
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

300 zł na zeszyty i pisaki. Przyda się, prawda? To jest ostatni dzwonek na skompletowanie wyprawki szkolnej i z tej okazji właśnie mam 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik, a pytanie konkursowe, teraz proszę się skupić, brzmi: bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? Dzwońcie 2 2 4 4 3 0. Do 16 czekam na najciekawsze odpowiedzi, po 17 nagrody. Bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 2 4 4 3 0. Czas start.

0: away, Catherine.
1: Staying away. Bye.
2: Bye.
1: No, I can't.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
0: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: 3, 17, 41...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5-litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Dopiero po 50 znalazła miłość życia. Zanim poznała Jamesa Brolina, z uczuciami w życiu Barbry Streisand było bardzo różnie. No ale dzisiaj para jest razem już od ponad 30 lat, a ten ich przykład dowodzi, że na prawdziwe uczucie nigdy nie jest za późno. Dlatego za wasze drugie połowy i za was trzymam kciuki. A w języku miłości zaśpiewa nam teraz w radiu Złote Przeboje Garu.

0: Jeżeli dokładnie tak jak my nie macie nigdy dosyć największych przebojów lat 80. i 90. dobrze się składa, wracamy do nich po 15 po wiadomościach. No a o 15 Dorota...
1: Luksusowe samochody i biżuteria między innymi zabezpieczone po przeszukaniach. Przeszukania cały czas trwają, to oczywiście w związku ze sprawą Zonta Krypto. Co nowego w tej sprawie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
7: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Reklama.
0: Słuchajcie Radia Złote Przeboje w środę. Jest 2 września. Pora na wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Kolejne zatrzymania i przeszukania w związku ze sprawą Zonta Krypto. Kilkaset uwag do projektu o zarobkach lekarzy. Prace nad nim się wydłużą. 10 tysięcy złotych za trzecie i kolejne dziecko wypłaci Sosnowiec. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 3 osoby podejrzane w związku ze śledztwem w sprawie Zonta Krypto. Funkcjonariusze przeszukują też mieszkania i pomieszczenia gospodarcze zatrzymanych osób i zabezpieczają mienie, między innymi biżuterię i luksusowe samochody. Trwają też przesłuchania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
12: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
1: Wcześniej w związku z aferą Zonta Krypto funkcjonariusze zatrzymali prezesa PKOL-u Radosława P. pod zarzutem płatnej protekcji. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Kobieta nie chciała opuścić domu, odrzuciła pomoc oferowaną przez dewelopera, który kupił te tereny od kościoła. Policja próbowała negocjować, mówi rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
13: Była to forma próby dobrowolnego rozwiązania tej sytuacji. W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej.
1: Policjanci usunęli i wylegitymowali osoby blokujące eksmisję. 2 z nich zostały poszkodowane.
14: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kilkaset uwag do projektu ustawy o zarobkach lekarzy dostało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej uwag dotyczy limitów zarobków do 240 zł zatrudnienia na pół etatu, mówi Maciej Karaszewski z ministerstwa.
15: W związku z tym cały czas pracujemy nad tym, żeby wypracować taki ostateczny projekt, który będzie zarówno spełniał oczekiwania strony rządu, ale również tej strony społecznej.
1: W związku z licznymi uwagami wdrożenie nowych regulacji z pewnością się opóźni, a prace nad tym ruszyły m.in. po aferze z zarobkami lekarza w warszawskim szpitalu południowym. A teraz sposób na walkę z niżem demograficznym. Jednorazowe 10 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko. Tyle za zapłaci rodzicom Sosnowiec. Program właśnie ruszył, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu.
16: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
1: To nie koniec wsparcia, bo od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwać 1000 zł za narodziny drugiego dziecka.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
17: Ula Myszkienice, zapraszam. Żegnamy lato, a sołectwo Międzywodzie z kołem gospodyń wiejskich Fregata zapraszają na imprezowe zakończenie lata. Już w najbliższą sobotę od 18 w mini zoo przy ulicy Armii Krajowej czekać będzie mnóstwo smakowitości i taneczny parkiet. A co słychać w gminie Stepnica? We wtorek w świetlicy w Gąsierzynie spotkanie autorskie z Katarzyną Skrzynecką, aktorką, piosenkarką i autorką. Spotkanie poprowadzi Michał Mirowski, początek o 18. Wstęp bezpłatny, ale obowiązują wejściówki. Szczegóły w miejsko-gminnym ośrodku kultury. I jeszcze zaglądamy do Świnoujścia. Tam w sobotę 46. Międzynarodowy Maraton Świnoujście-Wolgast, 10. sztafeta na tym samym dystansie i 35. Półmaraton Wolgast. Start maratonu i sztafety o 9.00 przy Słowackiego 1. Półmaraton wystartuje o 10.30 na stadionie Wolgast Penne.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
0: Najwyższe temperatury teraz w pasie od Opola przez Kraków po Rzeszów 24 stopnie. W Olsztynie i w Suwałkach tylko 19 i to tutaj najwięcej chmur i największe szanse na deszcz, miejscami również lokalnie burze. Marzena Rogalska od wczoraj znowu codziennie z nami. Za chwilę też do mnie wpadnie. To sobie pogadamy o największych przebojach lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: No i grali, ale się posprzeczali o pieniądze, Marzenko. Hollyoaks już się nie lubią, panowie, i podobno już nie będą razem grać. Szkoda, co?
1: Szkoda bardzo. To jest ikoniczny numer. Jurek, a ty myślisz sobie czasem, jak to będzie, jak
0: nie, Marzenko,
1: nam
0: ja
1: będzie nie po drodze i się lubić przestaniemy?
0: Nie, oczywiście, że nie.
1: To nam nie grozi?
0: Nie, bo my nie jesteśmy materialiści, wiesz? To nie o to chodzi, nie? To, wiesz, nasza platoniczna miłość jest czysta, ale niczym kryształ.
1: To prawda.
0: Taki z PRL-u. Taki...
1: Bakarat. Aha, a z PRL-u, dobra.
0: No tak mi się przypomina, moja babcia lubiła kryształy, wiesz?
1: No, ale ja w ogóle wszystkie kryształy zbieram po rodzinie, nie pozwalam ich wyrzucić. Jurek,
0: no
1: pamiętaj, zawsze gdybyś potrzebował pożyczyć kasy, to ja jestem.
0: A i vice versa.
1: No właśnie, czekałam, aż to powiesz.
0: No, ale kochana.
1: Na razie wszystko...
0: Chcesz tę koszulkę? Zdejmuję ją z siebie na tych chwiast i ty możesz ją założyć. Albo inaczej.
1: Ja też Lombard. Ci wszystko oddam. Właśnie. Wszystko, co chcesz.
0: Lombard, droga pani Stel... Jezu,
1: to do mnie jest.
0: Droga
1: no przecież
0: pani
1: ja jestem
0: z telewizji,
1: też twoją trochę drogą panią z telewizji.
0: Słyszymy
1: i
0: się jutro o 15:30?
1: No przybędę na skrzydłach.
0: No,

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna.
3: Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

300 zł do wzięcia w związku z tym, że mamy dzisiaj już 2 września, czyli tak naprawdę ostatni dzwonek na kompletowanie szkolnej wyprawki. Mam dla Was 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik za odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 dwójki, 4 czwórki, 3 zera. Do 16 czekam na najciekawsze odpowiedzi, po 17 odzwaniam z nagrodami. Bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 dwójki, 4 czwórki, 3 zera. No trzymam kciuki.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
6: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travisto Fast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Duży wybór?
8: Jest.
7: Projekt?
8: Jest.
7: Szybka dostawa towaru?
8: Jest.
7: Wszystko jest.
8: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
7: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
8: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
7: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
8: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
11: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.

Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.

Śpiewałem wtedy o tym, że nic nie czuję i nic mnie nie rusza. To jest bardzo silne wrażenie, które towarzyszy w trakcie dojrzewania. O Twisted My Sobriety opowiadała Tanita Tikaram. Mam dla was wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. i dlatego teraz właśnie Eddie Grant.

0: To była piosenka o pokoju, tylko że rocznik 86 tego pokoju śpiewało się 40 lat temu, a co dziś, 40 lat po tej piosence?
1: No dziś będziemy mówić o proteście przed Sejmem. To protest przeciwko temu, co od czasu do czasu zdarza się prezydentowi, czyli zawetować ustawę, no według protestujących trochę za często. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
8: Kontenerowiec zbudowany w Szczecinie zagrał w najnowszym filmie kina akcji z Hollywood. O jego historii opowie Marek Nowak, człowiek, który zaprojektował ten i wiele innych statków w złotych latach Stoczni Szczecińskiej.
7: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje w środowe popołudnie w kalendarzach 2 września przy mikrofonie. Dorota Wardecka, pora na wiadomości.
3: Jest 2 podejrzanych o atak hybrydowy na lotnisku w Lipsku. Będzie śledztwo po tragicznym wypadku na A1. Protest przed Sejmem, chodzi o prezydenckie weta. Jest 2 podejrzanych o próbę ataku na lotnisku w Lipsku. To urodzony w Rosji mężczyzna z łotewskim paszportem oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Jeden, jak podają niemieckie media, jest powiązany z rosyjskimi służbami specjalnymi. Drugi był notowany w różnych krajach za inne przestępstwa. Niemcy zapowiadają odwet za atak hybrydowy w Lipsku, o który oskarżyli wczoraj Rosję. To m.in. zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i zaostrzone kontrole wjazdowe wobec Rosjan. Rosjanie z kolei wezwali niemieckiego chargé d'affaires w związku z rzekomymi antyrosyjskimi działaniami Berlina. A więcej o tym Tomasz Rochowski.
4: Niemcy popełniają poważny błąd, oskarżając Rosję o udział w incydencie w Lipsku, grozi rosyjski dyktator Władimir Putin.
5: This was an attack.
4: Rosyjscy agenci użyli wojskowych materiałów do przeprowadzenia ataku na terytorium Unii. Nie będziemy tego tolerować. W pełni solidaryzujemy się z Niemcami. Dodawała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która o rosyjskich atakach rozmawiała z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. On też zadeklarował solidarność z Berlinem.
3: Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. To po wczorajszym tragicznym wypadku na autostradzie A1. Wszczęła je prokuratura w Częstochowie. W wypadku zginęły 4 osoby, 4 zostały ranne, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
6: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowy.
3: Ciężarówka wjechała w pojazd, przy którym pracowali robotnicy remontujący drogę. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków z tak zwanej grupy GFFF. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
7: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
8: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
3: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek, którzy pomagali w walce z pożarami lasu w Hiszpanii. A teraz protest przed Sejmem. Zebrały się tu osoby protestujące przeciwko wetom prezydenta, zbyt często ich zdaniem się zdarzającym.
9: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
10: Chodzi o?
9: O te wszystkie weta.
10: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
9: Chciałybyśmy, żeby tak było.
3: No, z protestującymi rozmawiał nasz reporter Maciej Kluczka.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
11: Ula Myszkienisy, zapraszam. W sobotę Narodowe Czytanie. Tymczasem tegoroczne Narodowe Czytanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu już w piątek. Będzie to nieszablonowe czytanie Dziadów Adama Mickiewicza razem z Marią Dąbrowską, aktorką Teatru Współczesnego w Szczecinie. Start o 17:00, wstęp wolny. I jeszcze kilka wydarzeń z kalendarium Międzyzdrojów. W niedzielę o 13:00 na Stadionie Miejskim imienia Ireny Szewińskiej mecz piłki nożnej Fala Women UKS Wiktoria SP2 Sianów. Dzień później, 7 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach spotkanie z Katarzyną Skrzynecką. Początek o 18:00. I na koniec dobra wiadomość dla miłośników motoryzacji. 10 września rozpocznie się w Międzyzdrojach 3-dniowy zjazd zabytkowych Mercedesów.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
2: Na północy i na południowym wschodzie największe szanse na przelotny deszcz, a gdzieniegdzie także niestety na burze. Najniższe temperatury w Suwałkach 18 stopni, najwyższe w Krakowie, w Katowicach i w Rzeszowie 23. Nie bójcie się zamrażać jajek. O 16:30 patent, dzięki któremu nawet po kilku tygodniach będą jak świeże. Jerzy Telesiński, dzień dobry, zostańcie ze mną.

29 milionów 850 tysięcy dolarów. Warta jest posiadłość Angeliny Jolie, którą zamierza kupić albo zastanawia się, czy kupić Madonna. Piosenkarka nawet zafundowała sobie wirtualne zwiedzanie posiadłości, ponieważ była akurat poza Los Angeles. Gdzie była, nie wiem, może w Nowym Jorku, gdzie ma dom, może w Londynie, gdzie ma dom, albo w Brighamton, a może w Portugalii, tam też ma domy. No ale co, kolejny nie zaszkodzi, prawda? A o tym, że ludzie pragną nie tylko nieruchomości, zaśpiewają panowie z formacji Nieżywych Schabów.

0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Duży wybór?
7: Jest.
6: Projekt?
7: Jest.
6: Szybka dostawa towaru?
7: Jest.
6: Wszystko jest.
7: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
6: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
7: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
6: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
7: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
3: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Masa zamarznie, wyjmujemy ją z foremek, przekładamy do plastikowej torebki albo pudełka. Tak przechowywane jajka zachowają świeżość przez kilka miesięcy i można spokojnie wykorzystywać je potem do pieczenia, do gotowania i do smażenia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
11: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Na południu Polski dziś najcieplej do 25 stopni, ale i tutaj może przelotnie padać deszcz. W nocy mgły w centralnej i północnej oraz północno-wschodniej Polsce będą ograniczać widoczność, a gdzie w nocy poniżej 10 stopni, w województwie świętokrzyskim i w południowej części kraju nocny deszcz. A teraz uwaga na A4 między węzłem Wądroże Wielkie, węzłem Budziszów, zablokowany pas w stronę Wrocławia.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

wydadzą nowy utwór poświęcony Alanowi Turingowi, panowie z Pet Shop Boys. Co prawda, nagrali już kompozycję A Man From The Future w 2014 roku, ale teraz doszli do wniosku, że pora odświeżyć i muzykę, i tekst. A bohater piosenki, przypomnę, to pionier informatyki, kryptolog, test Turinga, maszyna Turinga. To uważał na lekcjach, ten powinien pamiętać.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. również po 17 na naszej antenie, ale teraz sprawdzimy, czym żyje świat i czym żyje Polska. A co się dzieje, wie najlepiej Dorota Wardecka.
1: Mamy najnowsze ustalenia w sprawie śledztwa dotyczącego zonda krypto. Tak naprawdę chodzi już nie tylko o samą giełdę kryptowalut. O co jeszcze chodzi, jaki jeszcze wątek pojawił się w tej sprawie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.00.

0: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Słuchacie nas. W środę jest 2 września. Wiadomości Radia Złote Przeboje przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
13: Inwestor giełdowy doprowadzony do prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Turcja była najchętniej odwiedzanym przez Polaków krajem tego lata. Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory. Afera w sprawie Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
14: Wiem też, że w trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
13: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister, zatrzymani mogą przyczynić się też do wyjaśnienia nie tylko afery w Zonda Krypto, ale także śmierci Sylwestra Suszka, który zaginął w marcu 4 lata temu. I jeszcze jedno w sprawie Zonda Krypto. Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został doprowadzony do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach w sprawie giełdy kryptowalut. Według mediów Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto.
15: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Szef policji Zieleniej Góry stracił stanowisko. To efekt bójki na stacji benzynowej, w której brał udział, a łącznie uczestniczyło w niej 3 policjantów. Na Wałbrzyskiej stacji paliw w poniedziałek. Wszystko zostało nagrane, film trafił do sieci. Szef jeleniogórskiej policji został odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych. Turcja była najczęściej wybieranym kierunkiem na wakacje zagraniczne wśród Polaków wyjeżdżających z biurami podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Na 2. i 3. miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów.
16: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
13: Zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki, a najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Najcieplej w Katowicach i w Opolu, 24 stopnie. Najniższe temperatury w Olsztynie i w Suwałkach na północy. I na południowym wschodzie chmur najwięcej i największe szanse na deszcz i burze. 300 zł na szkolne wydatki. Do końca tygodnia będziecie mogli wygrać w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęści dzisiaj. Jerzy Telesiński, trzymam za was kciuki.

0: Kasia Kowalska, jak dba o siebie? Opowiadała nam o tym w studiu Radia Złote Przeboje.
1: Przede wszystkim dieta i ćwiczenie. Ale ćwiczenie już nie takie jak kiedyś, czyli sztanga, przysiady, wycisk, zakwasy, maraton, półmaraton, w ogóle najlepiej wszystko naraz. I wtedy dopiero będę z siebie zadowolona. Nie.
0: No to co? Z głową bierzemy się do roboty i słuchamy teraz grupy Duran Duran. No i pamiętajcie, że już za chwilę 300 zł na szkolne wydatki będę miał dla was w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Duży wybór?
1: Jest.
0: Projekt?
1: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
1: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: O tym, że żyć kolorowo warto, przekonuje Ewa Bem na antenie Radia Złote Przeboje, w którym witam teraz Danusię, naszą słuchaczkę, no bo mamy nagrody. Dzień dobry.
1: Witam.
0: Bez czego nie wyobrażałaś sobie swojej szkoły, kiedy do niej chodziłaś?
1: Bez gumy. I mam tu na myśli tylko gumę do skakania.
0: Na czym rzecz polegała? Wiesz, chłopaki to nie bardzo w tę gumę, a dziewczyny?
1: No domyślam się. No dziewczyny to miały całą listę, człowieku, co tam trzeba zaliczyć, a to jakaś klasa, pierwsza, druga i tak dalej. Aha. A to męczko tak zwane, że się robiło to na czas i bez żadnej przerwy.
0: Oszty.
1: O matko, że to cały słownik tego nazewnictwa był już niepomny, bo to tyle lat.
0: Poskakałoby się, co?
1: Koniecznie, bez dwóch zdań.
0: 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik zdobywasz i gratuluję ci serdecznie.
1: Wow.
0: I jakbym mógł do tego dołożyć wehikuł czasu, żebyśmy cofnęli się w czasie, to też bym z tobą poskakał.
1: Zapraszam, możemy odświeżyć.
0: Trzymam kciuki za udany wrzesień z Radiem Złote Przeboje.
1: A no zawsze, każdy miesiąc jest udany, niezmiennie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
5: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
12: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną, masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Popołudnie w wielu miejscach z mniej lub bardziej przelotnym deszczem. Noc będzie deszczowa w południowej połowie kraju, a na północy, zwłaszcza na północnym wschodzie, możliwe mgły utrudniające, ograniczające widzialność. Uważajcie na autostradzie A1 między węzłami Włocławek Zachód, Włocławek w północ. Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.
19: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękujemy, Mr. President i Coco Jumbo, ale do takiego prawdziwego Coco Jumbo to jeszcze troszkę nam czasu zostało. Przypominam, mamy dopiero środę, ale dopiero albo aż środę, bo z Tomkiem Brelem witam serdecznie.
1: Szybko to zleciało, prawda?
0: No, jasne.
1: Słuchajcie, po godzinie 18 też czas będzie bardzo szybko płynął. Tym bardziej, że mam dla was bardzo dobre wiadomości związane z koncertem Beaty Kozidrak. No, będą bilety.
0: Nowe właśnie na te bilety bardzo czekamy. Szczegóły po godzinie 18. Zostańcie z nami koniecznie.

0: No i w takim tempie powinien nam mijać środowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, zerkniemy też za moment do prognoz. O 18:00 też wiadomości sportowe. Zostańcie koniecznie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna.
3: Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Właśnie minęła 18, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
2: Sport w 30 sekund.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Deszcz torpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open Magdaleny Fręch i Magdy Linet zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startu w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli i tożsamości narodowej.
4: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Pogoda. W nocy może pokropić, na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu. Temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej na ziemi łódzkiej, tu około 8. Jutro sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. A na termometrach od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 19.
4: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: No to już wiemy, co szykuje pogoda. Ja dla was szykuję zdecydowanie przyjemniejsze rzeczy. Będą bilety na koncert, na którym po prostu trzeba być. Koncert na zakończenie wakacji. No wyobraźmy sobie na scenie Beata Kozidrak. Przed sceną wy, czego chcieć więcej. Jak te bilety zdobyć? Za chwilę wszystko opowiemy. James Brown, to jeżeli chodzi o plany muzyczne, a teraz Heat Hunter and the Pleasure Company.

Jak to ktoś ładnie powiedział, prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy. No i coś w tym jest. James Brown przed momentem. Z dobrych wiadomości, no to dzisiaj kolejna szansa na fantastyczne bilety. Koncert na zakończenie lata. Na naszych stronach internetowych czeka na Was zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak. Kolejny koncert, tym razem będziemy żegnać wspólnie lato. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni dzień lata. Beata Kozidrak, Unplugged. 18 września. Ogrody Pałacu Zamojskich w Kozłówce będą pełne muzyki i światła, no i oczywiście atmosfery kończącego się powoli lata. Jak zdobyć te bilety? No nic prostszego. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was jedno proste pytanie. Warto na nie odpowiedzieć, no a potem czekać na telefon ode mnie. Bilety w tym tygodniu cała masa, w programie cała muzyka, na pewno jeszcze dzisiaj przed 20:00. Do kogoś w tej sprawie zadzwonię. Nie!

0: Billy Joel i Uptown Girl w Radiu Złote Przeboje. No pewnie nie wszyscy wiedzą, że Billy Joel poznał swoją żonę na planie tego teledysku. Tytułową dziewczyną z wyższych sfer była modelka Christine Brinkley. Obecnie już była żona, tak to już w show biznesie bywa. Ale na szczęście nie zawsze tak bywa. Niektóre małżeństwa poznają się na scenie, no i trwają na tej scenie wiele, wiele lat. Przykład, proszę bardzo, zespół Big Day, z którym wiele razy udało nam się porozmawiać. No a ponieważ to już kilkadziesiąt lat kariery, no to mają w zanadrzu mnóstwo niezwykłych historii. Jedna z nich jest związana z pewną koncertową wpadką przed laty. Głównymi bohaterami tej wpadki były spodnie.
1: Miałem nieśmiertelne czerwone dżinsy, które były śmiertelne. Miały chyba rok czy coś i zawsze je zakładałem na koncert. Nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata. I pamiętam, były takie dość strome schody na scenę i wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt. Ja się obejrzałem i mówię, kurczę, pół tyłka mi widać. Ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem i tyłem się wycofałem po koncercie. Po prostu nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem. Grałem prosto, z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno. Zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem swoje i się wycofałem potem.
0: No strach pomyśleć, co by było, gdyby rzecz działa się obecnie. Pewnie w internecie byśmy oglądali ową wpadkę z każdej perspektywy.

Ależ to jest duet. Takich już się nie produkuje. Tina Turner i Barry White. Barry White, czyli artysta o chyba najbardziej niezwykłym męskim głosie w historii muzyki. Za chwilę Modern Talking, za moment pojawi się też zespół Ladybug. Z panami z zespołu Ladybug przy okazji na pewno porozmawiamy między innymi o wakacjach.

0: To promocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zysk.

0: 23 i przelotny deszcz. Niestety prawie wszędzie może się jutro pojawić, choć zachodnia część kraju nieco bardziej pochmurna. A dziś w nocy uwaga na S8. Od 20 do 6 rano utrudnienia na jezdni w stronę Warszawy z powodu remontu na 493 kilometrze.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To zespół Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Lady Punk i mała Lady Punk. No, mała Lady Punk odrobinę podrosła, dlatego warto zadać pytanie, jaka jest po latach?
1: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
0: A tak przy okazji z Januszem Panasewiczem i Janem Borysewiczem wiele razy rozmawialiśmy, również na tematy wakacyjne. Okazuje się, że panowie nie jeżdżą razem, tak jak myślałem. Janusz Panasewicz woli Polskę, Jan Borysewicz ukochał sobie Włochy. Ze względu na?
2: No, ze względu również na jedzenie. No, jedzenie jest rewelacyjne, więc po prostu z tego względu bardzo się cieszę za każdym razem, jak tam zajeżdżam.
0: No, nie sposób się z tym nie zgodzić. Lady Punk, skoro już wywołaliśmy ich do tablicy, to za moment pogadamy o pewnym wydarzeniu sprzed lat, no, w które trudno obecnie chyba uwierzyć.

0: Lutrysza McNeil, a wcześniej Lady Punk. Obiecałem, że z panami z zespołu Lady Punk porozmawiamy na trudne tematy. No fani pewnie pamiętają, jak to przed laty próbowali zrobić karierę za oceanem. Szło średnio, no i jakiś czas temu w tym temacie robiliśmy tak zwany rachunek sumienia.
1: Tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. I to normalnie była charuwa, no.
0: Ale z tamtych czasów pochodzi niezwykła opowieść, jak to odmówili grania przed Madonną. No i tak mnie to zaintrygowało, że aż postanowiłem zapytać ich, jak to naprawdę było.
2: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo, no. Ale no, tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
1: Nikt wtedy nie liczył tak naprawdę, nikt nie znał jej.
2: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
1: Nie. To ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Czyli dokładnie tak samo. Więc jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No śmiechu było jak zwykle co niemiara. Trudno w to uwierzyć, prawda? Po latach. Dizzy Rele, teraz w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Mike and the Mechanics. No i przypominam, po 19 też bilety na koncert Beaty Kozidrak.

0: Fantastyczna Kim White. Podobno jej znajomi od lat powtarzali jej, że kiedyś będzie bardzo sławna i postanowiła sobie te słowa wziąć do serca. 19 już za chwilę, zerkniemy do prognoz, za moment też wiadomości sportowe.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
2: i Klemens prawy.
1: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
3: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
2: Codziennie.
3: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
0: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
3: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
5: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombardzicie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
8: To na pewno jeszcze w tej godzinie koncertowo dobre wieści dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety. No a teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 19:00.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzyły się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Jutro mecz Polek z Holenderkami. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisse Bike wygrał w miejscowości Lorca 11. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Wyścig zakończy się 13 września w Granadzie.
8: Pogoda. Jutro sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. Na termometrach od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie chłodniej około 19. W nocy może pokropić na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu, a na termometrach od 10 do 14 stopni, chłodniej na ziemi łódzkiej, tu około 8. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. U nas zawsze świeci słońce. Za chwilę pojawi się m.in. Jamelia, zespół Eruption, z którym wiąże się bardzo niezwykła opowieść, którą wam zafunduję. Ale to za kilkanaście minut. Teraz lata 80. Film Rocky 3 i Eye of the Tiger.

No jak sama twierdzi, jest super gwiazdą, superstar i Jamelia w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, który nie ma co ukrywać, przyczynił się do rozkwitu wielu karier. A to Kasia Kowalska, a to Justyna Steczkowska. No zresztą Justyna Steczkowska nawet opowiadała, kiedy rozmawialiśmy niedawno, że przez pewien czas, nagrywając płytę, pomieszkiwała razem z Grzegorzem Ciechowskim i jego partnerką. No i co ciekawe, Grzegorz Ciechowski rano podobno ubierał się, wstawał i chodził po bułki do sklepu. No taki producent to prawdziwy skarb, prawda? Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Eruption i One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje. Zespół, który już pewnie niewiele osób pamięta. Pamiętają go na pewno panowie z zespołu Kombi, no bo kiedyś okazało się, że przed laty, dawno, dawno temu występowali na scenie jako support przed zespołem Eruption.
1: Tak, była taka trasa, jak myśmy właśnie debiutowali po tym 76 roku. To była taka jedna z form
2: promocji,
1: że doczepiano nas do tras takich bardziej znanych wtedy w Polsce i kupowanych wykonawców, nie mówiąc już właśnie jak Eruption, czy też mieliśmy trasę bardzo podobną z Afrykiem Simon.
0: No dobrze, z czasów zamierzchłych wracamy do rzeczywistości w Radiu Złote Przyboje. Przypominam, za kilkanaście minut na pewno komuś wręczę bilet na koncert, na którym po prostu trzeba być, czyli Beata Kozidrak i Ostatni Dzień Lata.

0: Tyne Fitty, The Lion Sleeps Tonight. No a ja cały czas przeglądam, co ciekawego piszecie na naszych stronach internetowych w temacie ostatniego dnia lata. Przypominam, do zgarnięcia bilet na koncert Beaty Kozidrak, ostatni dzień lata, no i już za kilkanaście minut komuś ten bilet wręczę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: jest taka jak ja, Natalia Kukulska, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niedawno opowiedziała nam o tym, jakie emocje towarzyszą jej przed koncertem.
1: No każdy koncert jest wyzwaniem i to jest w ogóle najwspanialsza część mojej pracy, czyli śpiewanie na żywo, bo po pierwsze każdego dnia jestem inna. Wychodzę na scenę z różnym nastrojem, a nagle wchodzę w świat dźwięków, który po prostu mnie kompletnie przenosi. Najfajniej jest, jak ludzie, którzy przychodzą, też się dają przenieść. Oczywiście takie małe, kameralne koncerty są bardzo wymagające, bo wszyscy mają mnie jak na dłoni. Nic nie jestem w stanie przed nimi ukryć. Widzą każdy mój grymas, słyszą każdy niuans dźwięku. Zwłaszcza jak gramy w takich składach akustycznych, bo gram różne koncerty razem z moim zespołem w tej elektronicznym składzie. Gram też z akustycznie z gitarą, gram też czasami z Atom String Quartet, z kwartetem smyczkowym. Więc naprawdę różne są to spotkania w różnych salach. Sale filharmonie, stadiony, właśnie małe sale. Każde miejsce jest wyzwaniem, każde jest inne. I naprawdę, czasami powiedzmy mam jakąś taką gamę zachowań, że wiem, że coś powiem, to zadziała, ale zawsze oddaję to spontaniczności. Staram się żywo reagować na to, co słyszę, na to, co widzę i nigdy sobie nie układam jakichś tekstów do ludzi przed koncertem, tylko po prostu zawsze staram się być po prostu otwarta na to, co się dzieje. I to powoduje, że zawsze jest taka fantastyczna adrenalina pobudzająca. No i oczywiście jestem przeszczęśliwa, jak ta grupa ludzi po kameralnym koncercie wychodzi jakaś taka naładowana, mam szansę to zweryfikować. No ale jeżeli wracam na scenę, a przede mną jest naprawdę duży tłum ludzi, którzy oczekuje mojego powrotu na scenę, no to tak samo jest olbrzymia satysfakcja, ale mam poczucie tego, no po prostu spełnienia, że oprócz tego, że ja wychodzę na skrzydłach, to oni też, myślę, z dobrą energią wracają do swojego życia.
0: To już wiemy, jakie emocje towarzyszą Natalii Kukulskiej przed koncertem i w trakcie, a co czuje, jak schodzi ze sceny?
1: No po koncercie, jak schodzę, to jest, wiesz, jaki jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, no nie wiem, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że i ja wychodzę z takiego koncertu z dawką energii na długi czas i publiczność, i to jest najlepiej.
0: Natalia Kukulska wielokrotnie w wywiadach także opowiada o tym rodzinnym domu, w którym pojawiały się naprawdę wielkie gwiazdy i to nie tylko te muzyczne, pojawiali się także aktorzy, choćby Daniel Olbryski.
1: Z Danielem Olbryskim trafione, z Agnieszką Osiecką na przykład wyjeżdżaliśmy wspólnie z Agatą Pasent, byłyśmy dzieciakami do Ustki, do Zaik. Także no, te wszystkie osoby rzeczywiście, no, wtedy znane głosy, twarze, wokaliści, artyści, poeci czy pisarze, twórcy tekstów pojawiali się u nas w domu. I no, dla mnie kompletnie oczywiście to nie robiło żadnego wrażenia, bo po pierwsze ja zazwyczaj nie wiedziałam, kto to jest. Ale teraz jak sobie pomyślę, no to myślę sobie, wow, ale fajnie. Ciekawa jestem też jak moje dzieci, bo mają taki też respekt przed ludźmi, którzy się zajmują kulturą, którzy coś tworzą. Poza tym to są bardzo ciekawi ludzie. Jest z czego czerpać. Ja od dziecka miałam tę możliwość ocierania się o takie osobowości, które były zjawiskowe i tak naprawdę tak mocno oddziaływały, że było od kogo się uczyć, były inspirujące. Więc myślę, że moje dzieci też mają teraz taką szansę i to jest świat, który jest bardzo fajny.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Natalia Kukulska zawsze z wielką radością i uśmiechem na twarzy opowiada historię, kiedy zakupiła pierwszą płytę zagranicznej gwiazdy, a to był Michael Jackson, a ten zakup miał miejsce
1: w Czechosłowacji. Pamiętam jakiś taki deptak i był taki sklep z płytami. Babciu, proszę ci, daj mi pieniążki, chciałam sobie kupić. I pamiętam, że bardzo pieściłam, pielęgnowałam tę płytę, bo to był taki mój pierwszy świadomie kupiony analog jeszcze, nie tak pięknie wydany, Thriller.
0: To jest program pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje i nasza gwiazda, czyli Natalia Kukulska, już za kilka minut porozmawiamy także o początkach jej wielkiej muzycznej kariery. Zostańcie z nami.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Piosenka Światło Czuła, Natalia Kukulska, która jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niedawno zapytaliśmy ją, czy miała w swoim życiu jakieś pozamuzyczne zajęcia, choćby w młodości.
1: Instruktorką aerobiku. Jak byłam nastolatką, to tak sobie tam dorabiałam i miałam różne grupy z dziećmi i bardzo to lubiłam. Miałam na to pomysł, przygotowywałam muzykę, była rozgrzewka, były tańce, układy i jakoś mnie to kręciło. Bardzo lubiłam taniec w ogóle. No a później w zasadzie to jednak skupiałam się na muzyce. Dużą taką pasją jest dla mnie również taka estetyczna strona miejsc świata, czyli architektura. I to ja nie mówię o architekturze przez duże A, bo nie umiem rysować, nie mam takiej wielkiej wyobraźni. Natomiast mówię o bardziej wystroju wnętrz, o harmonii, o detalach. Interesuje mnie to, przeglądam często. Już teraz portale, kiedyś gazety, pisma z różnymi wynalazkami i pomysłami.
0: Natalia Kukulska przez niektórych fanów postrzegana jest jako taka ułożona muzyczna gwiazda. Ale czy w jej życiu zdarzały się jakieś takie głośne imprezy?
1: Nieraz było. Było i wakacyjnie, i... Boże, jak ktoś mówi, czego to ja nie robiłam? Ale oczywiście, no... Czy najdziksze, najfajniejsze są te zawsze spontaniczne, chociaż zdarzyło mi się, na przykład ja nie lubię Sylwestra, bo to jest takie, no nie wiem, wszyscy jakiś szał wszystkich ogarnia, że coś się kończy, coś zaczyna, a tak naprawdę nic się nie zmienia. Wstajemy następnego dnia, jest dosłownie to samo, tylko data w kalendarzu. I pamiętam, że kiedyś, bo zazwyczaj pracuję, śpiewam Sylwestra, co jest super, bo robię to, co lubię i ten dzień, a dla mnie ten dzień jest, tak jak powiedziałam, nie muszę go jakoś specjalnie świętować. Ale kiedyś miałam taką okazję, że zrobiłam piżama party w domu dla moich przyjaciół. No, niektórzy z nich mieli małe dzieci, więc no, dzieci były zachwycone pomysłem, bo wszyscy rodzice na dzień dobry już włożeni w te stroje piżamowe byli tak wyluzowani i po prostu to, że byliśmy od razu w piżamach i w kapciach i to takich jeszcze rubasznych tych piżamach śmiesznych, może nie rubasznych, takich głupawych, to po prostu tak wyzwoliło jakąś taką głupawkę i to była jedna z najfajniejszych imprez.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Natalia Kukulska jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych i w sieci. Niedawno zapytaliśmy ją, czy czyta różne posty, które pojawiają się pod jej zdjęciami i teledyskami.
1: Uważam, że mamy szansę kontaktować się z naszymi fanami przez te media społecznościowe jest czymś świetnym, naprawdę. Ale też trzeba pewne rzeczy ograniczyć. Ja na przykład nie będę nigdy się biła i kłóciła o to, że jeżeli ktoś napisze, że coś mu się podoba lub nie podoba i ja jakoś mu przyklaskiwała bądź się z nim kłóciła. Tego nie umiem robić. Natomiast jeżeli mówię o idei, która mnie nie dotyczy, tak jak no, cała Polska dyskutowała w temacie trudnych chwil podczas Orkiestry Świątecznej Pomocy, które wstrząsnęły całym krajem, i ja gdzieś tam też jakieś swoje stanowisko pokazałam, no to później okazało się, że wyszło bardzo też, oprócz bardzo dużo pozytywnych i wspierających komentarzy, pojawiły się też takie hejty, jakiś brak zrozumienia. I przyznam szczerze, że wtedy walczyłam jak lwica, bo nie dotyczyło to mnie, tylko no idei.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Niedawno zapytaliśmy naszą gwiazdę, czyli Natalię Kukulską, skąd bierze pomysły do nowych piosenek.
1: No oczywiście, że z przeżyć i z emocji. No ale to nie jest tak, że musi się coś takiego wydarzyć, co mi zatrząsie mną i moimi emocjami, żebym ja o tym napisała. Jestem w stanie sobie wyobrazić pewne sytuacje, pewne emocje. Czasami piszę o rzeczach, których nie przeżyłam, ale na przykład, nie wiem, obejrzałam film albo ktoś przeżył, albo sobie wyobraziłam jakiś rodzaj przeżyć. Więc nie zawsze wydaje mi się, że muszę tego doświadczyć, żeby o czymś napisać, bo tak wiele przecież jest w człowieku myśli i wątpliwości i znaków zapytania. Często też przy płycie Halo tu Ziemia na przykład mam taką piosenkę pod tytułem To za mało, w której zadaję w zasadzie same pytania. Ona cała się składa z pytań. Tak naprawdę wszystko się dzieje w temacie właśnie mojej refleksyjności i jakiegoś takiego postrzegania świata, zastanawiania się nad kondycją mnie samej, człowieka. Płyta Halo tu Ziemia w ogóle, pomimo tego, że dźwięki często są kosmiczne i takie wykręcone, elektroniczne, to w sferze lirycznej ona jest taka dość refleksyjna.
0: Od roku 1986 i od dwóch piosenek Puszek Okruszek i Co powie tata, tak naprawdę zaczęła się wielka muzyczna kariera Natalii Kukulskiej, która trwa do dziś. W programie Pewnego Razu w Muzyce, mam nadzieję, odkryliśmy przed wami także te prywatne zakątki Natalii Kukulskiej.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę.
2: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: Ula Myszkienis, witam w magazynie Co jest grane. Już za chwilę grane będą ryby, a właściwie targi rybne, które przez cały sezon odbywały się w regionie. O targach rozmawiałam z Wojciechem Celińskim ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta. Zajrzymy też do Międzyzdrojów, gdzie otwarty został klub młodzieżowy. Podsumujemy też letni sezon z punktu widzenia ratowników medycznych.
10: Co jest grane w Wolinie?
11: Panie Wojciechu, stowarzyszenie promuje ryby i robi to poprzez targi rybne, które odbywają się w całym regionie. Jakie ma pan odczucia? Czy to trafiony pomysł?
12: Jesteśmy po targach rybnych w Międzyzdrojach. Następne targi 12 września w Świnoujściu. Jest to impreza, została to już de facto zarejestrowana jako impreza cykliczna. Zadanie mi promować jak najwięcej tych kulinarnych smaczków, które gdzieś w poszczególnych gospodarstwach rejon słynie z ryb, bo kronikarze pisali, że rzeki są bardzo zasobne w ryby i my tak jakby próbujemy poprzez, zrobiliśmy wystawę fotograficzną, zrobiliśmy też wystawę pułapek, przyrządów do łapania ryb i pokazujemy te tradycje rybołówstwa od epoki, można powiedzieć, neolitu do współczesnych czasów.
11: Czy wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców i turystów?
12: Turystycznie tak, przyciągnęło i też aktywizowało dużo koła gospodyń wiejskich. Bardzo dobrze te targi wspominam z Dziwnowa i z Kamienia Pomorskiego. Się nie spodziewałem, że koła gospodyń wiejskich tak mocno się zaangażują, nie, w te działania. I bardzo chętni są do dalszej współpracy i też planujemy we wrześniu spotkanie zrobić takie robocze w poszczególnych gminach, żeby już myśleć o następnych targach, czyli trzeciej edycji.
11: Ale zanim trzecia edycja, to czekają nas jeszcze targi rybne w Świnoujściu w ramach 41. Festiwalu Piosenki Morskiej Wiatrak. Targi odbywać się będą 11 i 12 września. Przypomnę, jest to projekt Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta.
10: Z mikrofonem przez Wolin.
11: Tym razem z mikrofonem zawędrowaliśmy do Międzyzdrojów. 1 września swoje podwoje otworzył tam klub młodzieżowy. Prowadzony jest przez fundację Speak Up. Z bezpłatnej oferty mogą korzystać młodzi mieszkańcy gminy. Więcej w rozmowie z Kamilem Jantali-Pińskim, wiceprezesem Fundacji Speak Up ze Świnoujścia.
9: Pan burmistrz zapytał, czy jesteśmy zainteresowani stworzeniem takiego miejsca wraz z gminą. To było nasze marzenie, bo o takie miejsce też walczyliśmy od wielu lat w Świnoujściu, więc od razu się zgodziliśmy i przystąpiliśmy do działania.
11: A kto będzie mógł korzystać z tej przestrzeni klubowej? Gdzie ona się znajduje?
9: Przestrzeń klubowa znajduje się na Kolejowej 33 w lokalu numer 5 na pierwszym piętrze. Z tej przestrzeni mogą korzystać młodzi mieszkańcy gminy Międzyzdroje od 12 do końca szkoły ponadpodstawowej.
11: Co Fundacja Młodzieży i Dzieciom, które będą tam przychodzić, proponuje?
9: Na uczestników czekają m.in. konsole PlayStation, Nintendo Switch, stanowisko VR, gry planszowe, ale to ma być także miejsce wspólnych spotkań, rozmów, integracji. Chcemy, żeby młodzież spędzała tam swobodnie czas, w bezpiecznych warunkach, pod okiem opiekuna, ale też czuła się bardzo swobodnie, nie chcemy im dawać jakichś nie wiadomo jakich zajęć. Bardziej rozmowa, integracja.
11: Ten klub powstał w ramach waszej współpracy z samorządem w Międzyzdrojach. Do kiedy przewidziana jest taka współpraca?
9: Na ten moment współpraca przewidziana jest do końca roku, ale rozmawiamy o tym, żeby od przyszłego roku dalej to kontynuować. Zobaczymy też, jak to wszystko wypali, jak będzie to wszystko przebiegało. No i będziemy też wprowadzać pewnie jakieś zmiany, bo jest to praca pierwszy raz w Międzyzdrojach, więc chcemy zobaczyć też, jak młodzież zareaguje.
11: Wy na terenie Świnoujścia organizujecie mnóstwo wydarzeń dla dzieci, młodzieży, ale nie tylko, bo też dla dorosłych. Podsumujmy wakacje. Co się działo?
9: Tak, bardzo dużo wydarzeń, takich osiedlowych bardziej, zaczynając gdzieś tam od pikniku osiedla Poseidon, potem Festiwal Uśmiechu. Teraz jeszcze przed nami piknik Osiedla Zachodniego 5 września i jeszcze inne działania. Przyłączyliśmy się do wydarzeń, które działy się w mieście, więc cały czas coś się dzieje, staramy się być aktywni. Nasze Centrum Wolontariatu Przylądek Wolontariat aktywnie działa i cały czas stara się gdzieś wesprzeć wszystkiego rodzaju akcje, które się pojawiają. Byliśmy też na Festiwalu Wikingów w Wolinie. No i mam nadzieję, że jeszcze parę wydarzeń przed nami w tym okresie września i października.
11: To poprosimy kilka szczegółów dotyczących najbliższego wydarzenia.
9: Piknik osiedla Poseidon. Mhm. Zaczynamy w sobotę od 14 do 17. No, będzie mnóstwo atrakcji, między innymi loczek, dmuchańce, ale też różnego rodzaju strefy, których mieszkańcy będą mogli na osiedlu zachodnim skorzystać. Jesteśmy na świecie zabaw, sportu i rekreacji. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas i spędzicie fajne popołudnie.
11: Gratuluję wszystkich zakończonych wydarzeń i tych przyszłych. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze.
9: Też mamy taką nadzieję.
11: To był Kamil Jantali-Piński, wiceprezes Świnoujskiej Fundacji Speak Up. A już za chwilę zupełnie zmieniamy temat i podsumujemy wakacyjne działania ratowników medycznych. Jakiej pomocy udzielało pogotowie podczas wakacji? O tym Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
13: Od 26 czerwca do 1 września odnotowaliśmy łącznie 36 tysięcy zadysponowań zespołów ratownictwa medycznego w całym województwie zachodniopomorskim. W tym czasie pomocy udzielaliśmy najczęściej w przypadkach zasłabnięć, utraty przytomności, urazów, w tym m.in. głowy i kończyn doznanych w wyniku nieszczęśliwych wypadków oraz w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, ale także reakcji alergicznych na urządzenia oraz ukąszenia, zdarzeń drogowych, podtopień i utonięć. Pomocy udzielaliśmy także osobom poszkodowanym w wyniku bujek oraz osobom leżącym w miejscach publicznych.
11: To był powakacyjny raport na temat działań pogotowia ratunkowego, a przedstawiła go Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jak słyszymy, ratownicy medyczni mieli mnóstwo pracy, a zdarza się, że ich praca jest niebezpieczna. Między innymi o tym w rozmowie Bogdana Widawki z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym.
10: Co jest grane w Wolinie?
14: Jak pani ocenia świadomość społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, jeśli chodzi o znajomość udzielania pierwszej pomocy, czy też zachowania się ludzi w trudnych sytuacjach, które wymagają takiej reakcji, ratowania życia czy pomocy, jeśli chodzi o ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.
15: Wydaje mi się, że teraz jest już dużo lepiej niż na przykład na początku zaczynałam pracę. Coraz większa jest świadomość ludzi odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy i przede wszystkim coraz mniej boją się, żeby podejść, sprawdzić, czy ktoś jest przytomny, wykonać telefon na numer 999 bądź 112, sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Także no tutaj wydaje mi się, że ta świadomość i to podejście ludzi się bardzo zmieniło, oczywiście na plus, że ludzie coraz chętniej tej pierwszej pomocy udzielają i wykazują się coraz większą empatią.
14: Między innymi po to ta rozmowa jest, żeby ludzi ośmielić, czy też pokazać, że to nie jest coś tak bardzo strasznego, wręcz przeciwnie, do tego wrócimy. Ale jak pani sądzi, dlaczego niektórzy ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy, o użyciu AED już nie wspomnę?
15: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że boją się, że zrobią coś źle albo z czystej niewiedzy, ale głównie dlatego, że boją się podejść, bo coś źle mogą zrobić. No ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze. Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie, bo to też nie jest tak, że karetki, czyli zespoły ratownictwa medycznego jeżdżą po mieście i szukają pacjentów. Jeżeli świadek zdarzenia, który jest na miejscu, nie zareaguje i nie wezwie zespołu ratownictwa medycznego, tak naprawdę szanse na przeżycie tej osoby są żadne. To świadek zdarzenia odgrywa tutaj kluczową rolę, bo to on dzwoni pod 999 bądź 112 i to on wzywa tą karetkę, więc tak naprawdę to on daje możliwość tego, żeby ten pacjent przeżył.
14: A jaki jest czas dojazdu karetki pogotowia do wezwania na Pomorzu Zachodnim? Ja wiem, że to zależy od miasta, prawda? Od liczby mieszkańców.
15: To wszystko zależy od tego, czy to jest wyjazd w mieście, czy poza miastem, bo to wszystko jest tak naprawdę określone w ustawie. To ma być mediana tego czasu. Także tutaj te wszystkie czasy dojazdu są określone odgórnie.
14: Czy wie pani, jak często karetki pogotowia w województwie zachodniopomorskim wyjeżdżały w ubiegłym roku do wezwań? Macie jakieś takie statystyki?
15: Prawie 190 tysięcy wyjazdów rocznie. Głównie do urazów, obrażeń, duszności oraz zasłabnięć.
14: Ja nie wyobrażam sobie pracy w tak trudnych warunkach bez powołania. Może to duże słowo, może nie. No w każdym razie na pewno trzeba mieć przekonanie do tego, co się robi. Codziennie spotyka się pani z bólem, z cierpieniem, może z rozpaczą. Co panią napędza w tej pracy?
15: Przede wszystkim ta świadomość. Nie mówię, że wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc i wszystkich uratować, ale ta świadomość tego, że kogoś się uratowało, komuś się pomogło. Myślę, że to też nie jest tak, że my codziennie jeździmy do zatrzymań krążenia, do wypadków. Często to są wizyty typowo dla osób, które nie mogą się dostać do lekarza pierwszego kontaktu, bądź nie chcą czekać, bądź są to osoby samotne. Także czasami nawet taka rozmowa z tym pacjentem to już daje satysfakcję, bo jednak widzi się, że kogoś się w jakiś sposób wspiera.
14: Na widok pędzącej na sygnale karetki odczuwamy coś w rodzaju wsparcia dla was. Przynajmniej ja tak mam. Co pani czuje, jadąc w karetce pogotowia na sygnale do wezwania?
15: Wydaje mi się, że tak jak większość medyków, na pierwszym miejscu to jest chyba adrenalina. I to jest coś, co też bardzo napędza.
14: Według rankingu prestiżu zawodów SW Research ratownicy medyczni zajęli pierwsze miejsce, osiągając niemal 80% poważania wśród społeczeństwa. Na drugim miejscu znalazł się zawód strażaka, a na trzecim pilot samolotu pasażerskiego, ale ani strażak, ani pilot samolotu nie spotykają się podczas swojej pracy z agresją. Bo mimo ochrony prawnej ciągle jednak zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Jak to jest w województwie zachodniopomorskim, w waszych karetkach pogotowia?
15: Takie ataki się niestety zdarzają, głównie wśród osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. No i taka osoba która jest pod wpływem, ona zazwyczaj w tym momencie nie myśli logicznie, więc ona się nawet nie zastanawia nad tym, jakie mogą być konsekwencje tego, że albo nas obrazi, bądź podniesie rękę na medyka.
14: A jakie są najczęstsze formy takiej agresji wobec zespołu ratownictwa medycznego w karetkach pogotowia w województwie zachodniopomorskim? Czy są jakieś szczególne takie sytuacje?
15: Przede wszystkim jest to agresja słowna, obrażanie, wyzwiska. Na następnym miejscu jest jednak ta agresja fizyczna, gdzie pacjenci faktycznie próbują nas uderzyć, popchnąć. Także takie rzeczy, mimo tej ochrony prawnej, niestety, ale wciąż się zdarzają.
14: Czyli można powiedzieć, że praca w karetce pogotowia ratunkowego to praca wysokiego ryzyka?
15: Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak jesteśmy w małej, najczęściej w małej przestrzeni, jeżeli już jesteśmy w karetce, więc tutaj tak naprawdę pole manewru też jest bardzo małe. I to my idziemy do czegoś, nie wiem, domu, mieszkania. Tak naprawdę bardzo często nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo wezwanie brzmi, że na przykład ktoś zasłabł, po czym w mieszkaniu okazuje się, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i jest agresywna.
14: Porozmawiajmy może o czymś przyjemniejszym, pani doktor. Czy często słyszy pani od pacjenta albo od bliskich tego pacjenta słowa podziękowania?
15: Tak, jak najbardziej. Ludzie coraz częściej doceniają już naszą pracę i faktycznie takie słowa uznania bardzo często już się zdarzają.
11: O trudnej pracy ratownika medycznego z dr Karoliną Gil rozmawiał Bogdan Widawka.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: Mamy wrzesień, uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Każde spotkanie będzie dotyczyć innej dziedziny, m.in. geologii, hydrobiologii czy ornitologii. Pierwsze już 19 września. Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, między innymi gminy Wolin, a koordynacją projektu zajmuje się Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku. Ula Myszkinis, zapraszam na spotkanie z panią Elżbietą, która o parku wie wszystko. O roli edukacji przyrodniczej w naszym regionie rozmawiałyśmy podczas spaceru w Grodnie.
16: Z mikrofonem przez Wolin.
17: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego. I myślę, że jest tym filarem, o którym każdy z nas powinien pamiętać i wiedzieć, że od najmłodszych lat uczymy się obecności parku w naszym regionie. Woliński Park Narodowy jest naprawdę unikatowym ekosystemem. Jest taką perełką na wyspie Wolin, obejmującym nie tylko znaczną część wyspy, ale też przybrzeżne wody Bałtyku czy Zatoki Pomorskiej i Zalewu wraz z ekosystemem unikatowych w skali europejskiej wysp na wstecznej Delcie Świny. Obecność parku jest ważna w regionie dla ochrony cennych ekosystemów, dla naszych klifów, plaż, wysp wstecznej delty, roślinności solniskowej, a tak naprawdę szczególnie mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z tego, jak cenną na swoim terenie mają ostoję przyrody. Przyrody, która jest poddawana działaniom morza, wiatru, ale też antropopresji, szczególnie w okresie turystycznym. Jako parkowcy staramy się, aby ta edukacja była dla nas procesem ciągłym, żebyśmy obejmowali swoim zasięgiem nie tylko najmłodszych, czyli przedszkolaki i młodzież szkolną, ale również poprzez edukację odwrotną staramy się dotrzeć do rodziców, do lokalnej społeczności, do grup społecznych, do członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kół zainteresowań, czy też współpraca z sołtysami i lokalnymi organizacjami, które tutaj działają na rzecz też ochrony przyrody. Robimy szereg akcji edukacyjnych i nawet wtedy, kiedy jesteśmy poza sezonem turystycznym, czyli wtedy, kiedy Wolin wydaje się mniej atrakcyjny z uwagi na to, że nie świeci słońce na plaży i nie ma dostępności atrakcji proponowanych przez miasto, skierowanych do turystów, to staramy się ten sezon turystyczny wydłużyć poprzez działania edukacyjne. Już na przełomie lutego organizujemy duże wydarzenie Noc Sów. Jest największym wydarzeniem w Polsce. Przyjeżdżają do nas mieszkańcy praktycznie całej Polski, a nawet z zagranicy. I od 8 lat jest to cykl cyklicznie powtarzana informacja o tym, że huhu, gdzieś na wyspie Wolin mieszkają sowy, które, dla których niezbędny jest cisza, spokój, stary drzewostan, ale które możemy nasłuchiwać i podpatrywać. Na swoje wydarzenia zapraszamy ekspertów, którzy opowiadając o przyrodzie, dzieląc się swoją pasją, często pokazują, w jaki sposób możemy korzystać z tego, co przyroda nam oferuje. Noc sów jest w lutym, noc muzeów w maju, w kwietniu staramy się, żeby obudziły nas stuki puki dzięciołów. W związku z tym tych akcji poza sezonem letnim jest dużo.
18: Wiewiórka właśnie nam tutaj po drzewie biegnie.
17: Wiewiórka biegnie po drzewie, zainteresowana naszą obecnością. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Wolińskiego Parku. Siedziba dyrekcji mieści się w Grodnie, ale tak naprawdę wśród drzew, wśród szumu fal, mieszkańcy tego terenu, oswojeni z naszą obecnością, właśnie sobie żerują, podgryzając łapczywie nasiona z szyszek. Myśląc o edukacji, myślę o tym, żeby stworzyć ofertę dla lokalnej społeczności, aby umiała korzystać z przyrody, jednocześnie zachowując to, co jest najcenniejsze i szanując prawa, jakie tutaj obowiązują. Dzielimy przyrodę między ludzi, a obecność roślin i zwierząt na plaży. Uczymy się, jak skorzystać z tego ekosystemu i organizujemy rokrocznie od wielu lat aktywne wakacje. Zapraszamy na nie mieszkańców i turystów, żeby włączyli się w pomoc nam o działania aktywne, ochrony różnego rodzaju wydarzenia związane z plażą, czyli obserwacja na przykład przelatujących, migrujących ptaków, usuwanie gatunków obcych, a też uczymy, że wygradzanie plaży jest ważnym elementem w edukacji lokalnej społeczności, ponieważ pozwala podzielić tę plażę na przykład pomiędzy spacerujących turystów, a gnieżdżące się bezpośrednio na piasku sieweczki. Część plaży jest zabezpieczona siatką techniczną, aby pierwotne wydmy inicjalne utworzone przez fale mogły zostać zasiedlone przez roślinność i dzięki temu turyści mogą podziwiać u nas wydmy białe, wydmy szare, obecne tam rośliny jak honkenia czy rukwiel nadmorska, które nie wystąpią w bezpośrednim miejscu, gdzie korzystają z plaży turyści.
18: Czyli za siatkę techniczną w żadnym razie nie wolno się przemieszczać.
17: Siatka techniczna służy też bezpieczeństwu samych turystów i mieszkańców z uwagi na to, że plaża się osypuje, klify są strome, a wydmy są bardzo ruchome. Większość ludzi rozumie fakt, że za tą siatką jest coś ciekawego, że być może sieweczka, że być może żerujące zmieraczki czy inne organizmy, które warto podpatrzyć, a przede wszystkim cudne honkenie, które, czy rukwiel, które jako rośliny piaskolubne wynurzają się z tego piasku, zachęcają zapachem, zwabiają owady, bo są miododajne, do tego, aby je obserwować, podziwiać, fotografować, a wiemy, że rozkopywanie, rozdeptywanie niczemu nie służy. Myślę, że tutaj edukacja podczas aktywnych wakacji skierowana do najmłodszych, do rodzin, ma szansę na to, żeby w tym sezonie turystycznym, szczególnie plaże, ale i las, wykorzystać jak najlepiej dla zdrowia, swobody, dla odpoczynku mieszkańców i turystów, a równocześnie z poszanowaniem praw przyrody.
18: A gdybym chciała jako osoba prywatna, lubiąc fotografować przyrodę, zejść poza szlak, to czy jest taka możliwość?
17: Moi Państwo, w Parku Narodowym poruszamy się po szlakach turystycznych. Ta część parku została wydzielona i tak naprawdę skierowanie ruchu turystycznego na szlaki turystyczne umożliwia pokazanie najciekawszych elementów parku. Jeśli w danym miejscu jest szlak turystyczny, to znaczy, czy las, czy plaża, czy może ekosystem jakiejś murawy kserotermicznej, to jest to, co chcemy turystom i mieszkańcom pokazać. Natomiast uszanujmy fakt, że pozostała część niekoniecznie musi być objęta ochroną ścisłą, ale jest miejscem, gdzie pierwszeństwo mają rośliny i zwierzęta tam żyjące. Czyli nawet my, parkowcy, staramy się im nie przeszkadzać, szczególnie w okresie lęgów, kiedy zajęte są na przykład ptaki czy zwierzęta z takim wychowywaniem młodych. Tak naprawdę poruszanie się po szlakach jest świetne. Mamy 3 główne szlaki turystyczne i na każdym z nich stoją tablice edukacyjne, które pokazują, co warto w danym miejscu zaobserwować, podpatrzeć, a tak naprawdę fotografia przyrodnicza może być ważnym elementem edukacyjnym, bo często turyści dzielą się z nami swoimi wrażeniami, przesyłają do nas zdjęcia z zapytaniem o gatunki, o zachowania zwierząt spotkanych. W związku z tym mamy też tą taką informację zwrotną, że jednak to działa, że ta przyroda jest oswajana, że ludzie się zakochują w tym miejscu i wracają. Proszę sobie wyobrazić, że wyspa Wolin udostępniona turystycznie, poprzecinana siecią dróg, szybkiego ruchu, w tym drogi S3, nagle napotyka na swojej drodze Woliński Park Narodowy, który trwa tutaj od 66 lat. Najpiękniejsze jest to, że po 50 latach wracają do nas turyści i mówią, że jak cudnie, że stare drzewostany są zachowane albo mogą odpocząć w cieniu starych buków czy dębów i iść na teren parku w miejsca, które są udostępnione, a mało odwiedzane. Na przykład fragment Szlaku Niebieskiego w okolicach Lubinia i Karnocic, gdzie tak naprawdę można poczuć tę żywą przyrodę.
19: O roli edukacji przyrodniczej w naszym regionie rozmawiam podczas spacerów w Grodnie z Elżbietą Waliszewską-Lorent, głównym specjalistą do spraw edukacji Wolińskiego Parku Narodowego. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
16: Edukacja w Wolinie.
17: Na każdym ze szlaków właściwie mamy ścieżki edukacyjne, które pozwalają nam przejść szlak z pewną dozą informacji, ciekawostek przyrodniczych, a może zdjęć, które pozwalają na podpatrywanie przyrody, na rozpoznawanie gatunków, ale też na chwilę zastanowienia się, że rzeczywiście w tym miejscu jest coś cennego. I po to są tworzone parki narodowe, gdzie natura ma łączyć się z człowiekiem i tak naprawdę wiele naszych działań kierujemy, żeby nauczyć ludzi obcowania z przyrodą. Realizujemy teraz duży projekt, szukając dofinansowania sponsorów, m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Fundacja PGE, Fundacja Orlen, które pozwalają nam na wykonanie nie tylko materiałów edukacyjnych, ale wyjście do turystów, do mieszkańców z propozycją włączenia ich w aktywną ochronę przyrody. Mieszkańcy bardzo chętnie przychodzą do nas na pikniki edukacyjne, na dużą akcję sprzątania świata, na akcję Czysta Odra, czyli sprzątamy ostatni odcinek Odry, ujście Świny do morza i tak właściwie poznają ten park od nowa. Tak wydaje im się, że już znają, że byli, że widzieli, ale go nie czuli, nie rozumieli naszej pracy, dlaczego chronimy. Kiedy sami włączają się w działania na rzecz parku, chociażby w uprzątnięcie śmieci wyrzuconych przez morze na plażę czy zakopanych przez turystów, mają świadomość, jak ważne jest to, żeby to było powtarzalne.
20: Jeśli wchodzimy do parku, wspominała Pani o okresach lęgowych, ale to nie tylko w pewnych miesiącach, ale przez cały rok. Własnego czworonoga ze sobą na spacer zabrać nie możemy.
17: Proszę Państwa, na terenie parków narodowych obowiązuje zakaz wprowadzania psów, nawet na smycze. Ja wiem, że jest to członek rodziny, ja wiem, że to jest nasz przyjaciel. Podczas aktywnych wakacji często spotykamy się z turystami, którzy przychodzą na nasze stoisko na terenie parku z czworonożnym przyjacielem. Na szlakach turystycznych są informacje, są piktogramy mówiące o tym, że w Parku Narodowym nie prowadzamy psów. Dlaczego? Z uwagi na ochronę przyrody, z uwagi na to, że psy często biegają bez smyczy, stanowią zagrożenie dla turystów, uciekają, biegnąc, goniąc zwierzynę, podganiając ptaki, ale też przede wszystkim zostawiają odchody. Wrażliwa przyroda często dostaje nowe bakterie, nowe pasożyty od naszych zaszczepionych czworonożnych przyjaciół. W związku z tym podróżując, wybierajmy miejsca w otulinie parku czy poza parkiem, dostępne lasy i plaże dla czworonogów, ponieważ tylko 1% powierzchni naszego kraju zajmują parki narodowe. Wybrzeże ma ponad 500 kilometrów, a tylko dwa parki narodowe, Woliński i Słowiński, kilkanaście kilometrów plaży wydzielonej dla przyrody. Tak naprawdę czworonożnych przyjaciół powinniśmy zostawić na terenie miejscowości, w której wypoczywamy. Nie sądzę, aby rozsądnym było przebywanie 8 godzin psa na plaży w towarzystwie dzieci biegających i płoszących ptaki, kąpiących się razem z turystami. Mamy miejsca udostępnione, dojścia do plaży dla turystów, a czworonogi proponujemy po prostu zachować w domu i wyjść na spacer w miejsca poza Parkiem Narodowym. Tak naprawdę w naszej okolicy jest sporo miejsc, lasów, nadleśnictwa, Międzyzdroje, które oferują spacer z psem, oczywiście też na smyczy.
19: Panie Elżbieto, edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, także w Parku Narodowym.
17: Edukacja w parku jest procesem ciągłym. Mamy szereg działań skierowanych do lokalnej społeczności i na przykład są to działania cykliczne. Są to projekty skierowane dla przedszkolaków, Cudze chwalicie swego nie znacie, gdzie dzieci odwiedzają park i my również bywamy w przedszkolu. Uczymy się, poznajemy przyrodę lasu, plaży.
20: Jednym z ważniejszych jeszcze elementów, który tworzymy, jest projekt z firmą Zielone Międzyzdroje, gdzie przez 3 lata objęliśmy edukacją ekologiczną, w tym edukacją na temat zachowań prawidłowych w parku, wszystkie dzieci mieszkające na terenie gminy Międzyzdroje. Jest to ponad 600 uczestników. Dzieci uczą się oszczędzać wodę, gdzie szkoły zostały zaopatrzone w poidła, dzieci w bidony i uczymy się, jak oszczędzać wodę, aby na wyspie było jej jak najwięcej dla nas ludzi, ale też dla ekosystemów przyrodniczych. Kolejnym naszym tematem jest ochrona i szanowanie dóbr, które daje nam ziemia, czyli klify, skały, plaża, morze, gdzie również będziemy mieli wycieczki przyrodnicze, no i ochrona nas, ludzi, w systemie saćmy więcej zieleni po to, żebyśmy mieli czyste powietrze, gdzie będziemy mieli przyjazne dla nas miejsca odpoczynku. Gmina Międzyzdroje, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tego, aby była czysta, ekologiczna, przyjazna człowiekowi, ale i naturze, realizuje naprawdę dużo projektów skierowanych do turystów i mieszkańców, takich, które w świadomy sposób pozwalają na odpoczynek, ale równocześnie podkreślają obecność parku w regionie. Jest to gmina turystyczna, skierowana nie tylko na aktywny wypoczynek, ale też korzystająca z obecności parku. I to jest ważne, żeby przyjeżdżali do nas turyści chętni, tacy, którzy są świadomi, którzy wiedzą, że przyjeżdżając na plażę do Wolińskiego Parku mamy pewne ograniczenia, ale za to mamy dużo więcej wartości i walorów przyrodniczych.
0: Dziękuję bardzo. To była piękna wycieczka po parku.
20: Dziękuję bardzo. Elżbieta Waliszewska-Lorent.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
0: Co czytamy i czy to też zachodniopomorscy pisarze? Na wnikliwe pytania Małgorzaty Mury odpowiadał Krzysztof Lichtblau, kierownik działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
10: Czas wolny w Wolinie.
21: No to zacznijmy od danych biblioteki. Biblioteka Narodowa opublikowała dane za zeszły rok czytelnictwa. 41% badanych przeczytało w zeszłym roku w Polsce jedną książkę. Dużo czy mało?
22: Chciałbym, żeby to było więcej.
21: Jak u nas wygląda to w województwie? Jakie mamy tutaj dane? Coś się rusza w czytelnictwie?
22: Moim zdaniem, jak jeżdżę tak po województwie, to czytelnictwo jest związane, co trochę wynika też z tego raportu, z działaniem tych bibliotek w województwie. Bo nawet mniejsze miejscowości, takie jak Wolin, Choszczno, Chociwel, przez działanie bibliotek po prostu przyciągają czytelników i to może mieć przełożenie później na wzrosty.
21: Jakie to są działania przykładowo?
22: Ja bym powiedział, że chyba nieważne jakie, w tym sensie czy stricte czytelnicze, czy w ogóle takie kulturotwórcze, bo samo przyciągnięcie do biblioteki powoduje, że możemy po tą książkę sięgnąć, porozmawiać w gronie, mieć jakichś odbiorców tego, co mówimy. No a takie najprostsze, typowo czytelnicze, to są spotkania autorskie. I to jak działają pisarze regionalni.
21: Jakich byśmy tutaj wymienili, takich najbardziej znanych, naszych eksportowych?
22: Ja już pozwolę sobie, bo nawet wziąłem dokładnie te statystyki. I u nas, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, najczęściej wypożyczaną książką był Latawiec Przemysława Kowalewskiego, ale w tej dziesiątce pojawia się jeszcze jedna książka Przemka, dwie książki Marka Stelara i książka Leszka Hermana, więc na 10 pozycji z literatury wszelakiej 5 jest typowo książek szczecińskich. I wiem, że w regionie to wygląda podobnie, bo i Police publikowały taką listę i tam chyba tych pisarzy szczecińskich było jeszcze więcej.
21: Jakie gatunki tutaj się cieszą najbardziej poczytnością u nas?
22: No to chyba nie będzie zaskoczenie, że kryminał. Kryminały, później gdzieś pojawia się literatura obyczajowa i miejscami wskakują lektury, bo w tej takiej ścisłej czołówce pojawia się mitologia też Jana Parandowskiego, czy Hobbit Tolkiena, który stał się parę lat temu lekturą i tak go to wywindowało.
21: Ja jak patrzę też na właśnie na te kryminały ogólnie, nie wiem, czy to tylko taka moja obserwacja, ale zauważam, że coraz więcej pisarzy sięga po takie kryminały, które łączą się gdzieś z zagadkami z naszej historii, często niełatwej, szczególnie tu na tych terenach. Bardzo duża popularność Sławka Gortycha,

0: jadąc na południe i przez to, że to jest miejsce gdzieś tam znane mieszkańcom, powoduje, że też sięgamy po te książki i z chęcią czytamy.
1: Kiedyś też pokutowało takie przekonanie, że kryminał to jest lektura łatwa, nie warto sobie zawracać nią głowy. Później pamiętam, że chyba na bazie tego, jak mieliśmy duży napływ skandynawskich kryminałów, które mocno były z kolei osadzone w takich problemach społecznych, to ten kryminał chyba stał się bardziej taki, no powiedzmy, poważniejszy i bardziej jednak już chyba nikt się nie wstydzi tego, że czyta te kryminały.
0: Tak mi się wydaje, że te tematy są o wiele poważniejsze. Pozwolę sobie znowu Przemka Kowalewskiego przywołać, bo mam tą listę przed sobą i ten najpoczytniejszy latawiec dotyczył alkoholizmu w latach 60., 70., ale który jakoś przekłada też na to, co widzimy po prostu w społeczeństwie, nie? Znaczy, ze mną się nie napijesz i tak dalej, pewnego takiego społecznego przyzwolenia na to i te tematy są poruszane znacznie poważniejsze, a przy tym historyczne, czyli też takie widać ten pogłębiony research i tego, że my szukamy tych wątków, nie lubię tego słowa, bo ono się bardzo często pojawia, ale tych wątków tożsamościowych.
1: A jak u nas wygląda, jeśli chodzi o czytanie w Szczecinie, w województwie książek takiej prozy na faktach, czyli reportaży?
0: To wydaje mi się, że się utrzymuje jakoś. My jako biblioteka od 8 lat organizujemy taki festiwal Okolice Literatury poświęcony właśnie literaturze non-fiction. On jest zawsze poświęcony jakiemuś tematowi konkretnemu. W tym roku to będzie turystyka w różnych ujęciach. Jest część czytelników, która bardzo to lubi, ale też w swoim otoczeniu mam takich czytelników, którzy czytają wyłącznie prozę fikcjonalną, bo jakby to, co ich zalewa gdzieś tam z social mediów po prostu dotyczące wojen, konfliktów, pozwalają sobie tą literaturę non-fiction odłożyć na bok i po prostu nie ruszać. Ale widać pewne trendy w tej literaturze, bo one się zmieniają w zależności od tego, co jest popularne i teraz z tego, co widzę, na przykład Azja jest bardzo mocno eksploatowana pod każdym względem.
1: Mamy też już taką turystykę związaną na naszych terenach z książkami, no bo wiem, że na przykład po Sławku Gortychu, którego znów przywołam, coraz więcej ludzi rusza w Karkonosze, a tutaj jakieś książki przyciągają akurat do nas?
0: Zdecydowanie. Był dzień przewodnika turystycznego i było organizowane kilka takich spacerów z przewodnikami. Jeden z nich był śladami powieści i na spacerze było około 300 osób po mieście, nie? Więc no super frekwencja. I to jest nie tylko Szczecin, bo Marek Stelar jedną z serii teraz ma właśnie w Świnoujściu dziejącą się, co też gdzieś tam jest motorem. I ci pisarze gdzieś tam, nawet jak piszą o Szczecinie i osadzają to w Szczecinie, to często gdzieś do tych miejscowości w obrębie 200-300 kilometrów podróżują. A to powoduje, że mieszkańcy tych miejscowości też sięgają po książki, no bo jak nie przeczytać książki, która dzieje się gdzieś tam pod moim domem.
1: Chociaż jak to jest kryminał, to można się potem wystraszyć.
0: Trochę tak. Miała premierę taka książka Anonim Diany Brzezińskiej, która częściowo dzieje się w Szczecinie i ona przeniosła trochę akcję z Podchoszczna i tej głośnej takiej sprawy kanibali, procesu poszlakowego. Więc sprawa kanibali może być taka mniej atrakcyjna, żeby działa się blisko nas.
2: Z Krzysztofem Lichtblau, kierownikiem działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, rozmawiała Małgorzata Mura. A ja przypominam, że już w sobotę Narodowe Czytanie. Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta razem z Biblioteką Publiczną Gminy Wolin zapraszają wszystkich na wydarzenie o godzinie 19 do skansenu. Oprócz czytania fragmentów Dziadów Adama Mickiewicza będzie także inscenizacja obrzędu Dziady, koncert zespołu Krive i poczęstunek. Wstęp od godziny 17 bezpłatny.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Za nami sezon wakacyjny, ale pogoda wciąż dopisuje. Warto wybrać się na wycieczkę rowerową. I to może nieco dalej niż tylko po wyspach Wolin i Uznam. O sieci zachodniopomorskiej

0: Ich tras rowerowych z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawia na ten temat Monika Trykowska-Chwila.
1: To warto wiedzieć.
2: Co w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
3: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć, chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo, od czego można łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 km, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 km można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
2: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
3: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Kłobrzegu i później wrócić pociągiem.
2: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy, na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
3: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 km takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów. W zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
2: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, czy jakieś szczególnie widokowe miejsca. Kto nie jeździ, ten nie wie, no to może dowie się od nas.
3: To znaczy jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze, to są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem, ale też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd z tego mostu w Siekierkach rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Wolobolsce jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
2: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
3: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Velobaltica, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne.
0: Propozycję weekendowej wycieczki rowerowej przedstawiła nam Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, a rozmawiała z nią Monika Trykowska-Chwila.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
0: W tej części naszego magazynu spróbujemy zainteresować Was pływaniem na słupach. Z Markiem Chudzią ze stowarzyszenia Siup na Słup. O tej niewątpliwie bardzo przyjemnej formie rekreacji rozmawia Monika Trykowska-Chwila.
1: Co jest grane w Wolinie?
4: Jak to się zaczęło? Tak naprawdę spotkaliśmy się czworo przyjaciół, nie wiedzieliśmy jeszcze co z tego wyjdzie, ale powtarzaliśmy jak to w sporcie. Powtarzaliśmy i weszło w nawyk. No, deski Słup są to takie pompowane deski, które można bez problemu schować do bagażnika, można je napompować, można na nich pływać na wiele różnych sposobów w zależności od warunków panujących i można po najróżniejszych akwenach na nich pływać. Od rzek po spokojne jeziora, aż po bystre rzeki, na przykład w Górnej Odrze, na białych wodach. Tak więc wybór jest olbrzymi. Jeżeli miałbym wybrać miejsce, w którym chciałbym pływać, no to na pewno bym wybrał Międzyodrze. Od okolic Gardz, po Meszerin, aż po Siadło Dolne czy Gryfino. Obszar przepiękny, łatwy, prosty, dostępny tak naprawdę dla każdego.
2: Powiedz, jak wyglądają te wasze spotkania, jak wyglądają te wydarzenia, inicjatywy, które organizujecie i w ile osób się spotykacie?
4: Tak naprawdę ciężko będzie wszystkich zliczyć. Takich osób regularnie pływających u nas w grupie jest, wydaje mi się, że między 20 a 30 osób. Na przykład żeśmy pływali na jeziorze Miedwie, nietuzinkowo zwanym przez nas Miedwiediwami. I tam żeśmy zgromadzili aż 26 osób, które w piękny, ładny dzień delektowało się i przyrodą, i treningiem. No bo Słup to oczywiście zwiedzanie zakamarków natury, jak i po prostu terapia duszy i ciała. No i dodam jeszcze, że na tej wyprawie mieliśmy okazję podziwiać wielkie stado leszczy. Nie dało ich rady zliczyć, ile ich było, ale podejrzewam, że parę tysięcy tych leszczy tam było. Tak więc zwykłe, najzwyklejsze wyjście na deskę może być fenomenalne i może być świetnym przeżyciem dla każdego.
2: A gdzie Was najczęściej można spotkać?
4: Wydaje mi się, że nie ma takiego miejsca, w którym zawsze by było nas spotkać. Ja bym powiedział, że Międzyodrze bym ustawił na pierwszym miejscu. Tak jak wspomniałem, okolice Międzygarca, Siadłem Dolnym. Pływamy na jeziorze Małym Dąbie. Bardzo lubimy rzeki. W zeszłym roku żeśmy taką eksplorację zrobili najróżniejszych rzek po Morzu Zachodnim, na całym Pomorzu Zachodnim. Tak więc zwiedziliśmy Regę, zwiedziliśmy Parsentę. Iną spływaliśmy do Stargardu chyba. Nie ma tak naprawdę granic dla nas. Wyruszamy nawet w okolice Pojezierza Niemieckiego do Szprewaldu i do okolic Feldbergu. Tak więc są to takie dwa miejsca, które pozwalają nam poczuć się, jakbyśmy byli na przykład gdzieś 1000 kilometrów w dół na południu, w okolicach na przykład Chorwacji. Jest po prostu jeziora w Niemczech są tak zróżnicowane, że możemy się czuć, będąc gdzieś daleko na południu. A jeżeli chodzi o Szprewald, jest to tak zwana niemiecka Wenecja. Jest to kraina 1400 kilometrów około, ktoś to nie wiem jak zliczył, ale jest to taka malownicza niemieckie pojezierze. O.
2: Powiedz, jeżeli ktoś chciałby do Was dołączyć, to jesteście taką grupą otwartą, że przyjmujecie takich śmiałków, którzy się nie boją supów i nie boją wyzwań?
4: Jesteśmy grupą oczywiście, że otwartą. Można obserwować nasz profil na Facebooku, na Instagramie i są tam regularnie już prawie 3 lata dodawane wydarzenia. I na te wydarzenia można do nas normalnie bezpłatnie przychodzić ze swoimi deskami i uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jest regulamin, którego po prostu trzeba przestrzegać, bo grupy są już na tyle duże, to jest 20-30 osób, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie było przestrzegania najprostszych zasad. Tak więc no zapraszam każdego.
2: No a powiedz, ile tak robicie w trakcie wyprawy? Ile można zrobić kilometrów na supie?
4: Robimy najczęściej między 7 kilometrów a 12. Tak naprawdę nie są to długie trasy. Mhm. Są to trasy takie, że pływamy około 2-3 godzin. Jest to taka trasa najczęściej spokojna, bezwieczna, no i zamyka się gdzieś w około 3-3,5 godziny. Najczęściej wybieramy takie miejsca, żeby wiatr był sprzyjający, no bo w sumie o to chodzi, nie? Żeby odpoczywać, relaksować się i poczuć tą odstresującą energię, ten rytm wiosła, który może zastąpić inne nawyki, dobre czy złe.
2: Tak to traktujesz osobiście bardziej jako sport, jako taki relaks, czy po prostu styl życia? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
4: Nie ma idealnej odpowiedzi, jak to traktuję. Każde wyjście, widzisz, potrafi coś innego pokazać. Dam przykład. Spotkaliśmy się któregoś też wieczoru na takie wieczorne pływanie, prawie że nocne. No i przez przypadek zrobiłem zdjęcie na wodzie. No bo ten telefon jednak gdzieś tam jest uwiązany i te zdjęcia się robi, dokumentuje. No i powiem ci, że na tym zdjęciu wyszły najróżniejsze kolory, najróżniejsze barwy. No i okazało się, że akurat jest zorza polarna, która wyszła wieczorem i po prostu wszystkie te zdjęcia, które zrobiliśmy, były z zorzą polarną. Dopiero zauważyliśmy to jakby po wyprawie, nie? Więc no, nawet najzwyklejsze wyjście na wodę może przynieść coś ciekawego.
2: Gdyby ktoś chciał zacząć, może niekoniecznie od razu też na duże odległości, może chciałby w ogóle dopiero spróbować, czy się utrzyma na wodzie i czy to jest dla niego. Gdzie najlepiej pójść z deską? Tak na pierwszy, drugi, trzeci raz mówię o mieszkańcach Szczecina.
4: Jeżeli ktoś jest z prawobrzeżnej części Szczecina, no to zdecydowanie wybrałbym jezioro Miedwie, mimo że jest to jezioro top 5 w Polsce, czyli jest to duże jezioro, a średnia jego głębokość chyba wychodzi 35 metrów, ale obrzeża są na tyle płytkie, że naprawdę jest bezpiecznie i wybrałbym Miedwie. Jeżeli chodzi o centrum Szczecina, no to ja bym mimo tego wybrał Głębokie, które jest jeziorem w centrum Szczecina. No i tam jest już struktura, która umożliwia albo wypożyczenie deski, albo bezpieczne zrzucenie deski z brzegu i wejście na deskę albo suchą stopą, albo po prostu jak jest ciepło. Normalnie wchodzimy, zanurzamy deskę, zanurzamy stopy i bezpiecznie wchodzimy na deskę.
2: A co z zimą, powiedz? Pływacie zimą czy odpoczywacie zimą? Jak to jest?
4: No wiesz, jest to szalona grupa i w tej szalonej grupie są osoby, które tą zimą pływają i warunki zimowe nie są tutaj przeszkodą. No, w tym roku zima była olbrzymia, tak więc tych wyjść naszych zimą było naprawdę niedużo, ale no udało się te 3 razy chyba wyjść, 4 razy. Najprzyjemniej było, powiem ci, że jak puszczały lody, jak już lód schodził, no to Odrą można było płynąć. Można powiedzieć, że byliśmy pierwszymi turystycznie płynącymi osobami na Odrze, która no puściła, po zimie puściła i patrzyliśmy i podziwialiśmy, jak się budzi do życia. No więc no Odra. Nie bać się Odry, Odra jest piękna.
0: O pływaniu na słupach po pięknej Odrze opowiadał Marek Chudzia. O jego pasję wypytywała Monika Trykowska-Chwila. A za moment jeszcze jedna rozmowa Moniki, tym razem z profesor Małgorzatą Bąk z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Małgorzata jest biolożką, pracuje w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku. Pływa na słupach ze względu na prowadzone badania, ale także rekreacyjnie.
1: Ekowolin.
5: Słup to jest, wie pani, taki wygodny środek transportu na wodzie. No tak w ten sposób to traktuję, ponieważ ja z wykształcenia jestem związana z wodą, bo jestem biologiem, ale z taką specjalnością biologia morza i zajmuję się na co dzień w moim zawodowym życiu glonami, które żyją w wodach. No czasami łódź nie wszędzie wpłynie, natomiast słup wciśnie się wszędzie, nawet tam, gdzie jest bardzo płytko. I korzystam z tego, krótko mówiąc, tak? A ponieważ lubię spędzać czas nad wodą, to też jest to dla mnie ogromny relaks. I łączę to. Łączę zbieranie prób i jakieś obserwacje przyrodnicze z aktywnością fizyczną i z odpoczynkiem na wodzie. I to wszystko umożliwia słup. Bardzo wszechstronne to jest pływadło, tak? Że można w różnych celach je wykorzystywać.
2: A gdzie pani najczęściej pływa?
5: No najczęściej z racji tego, że mamy blisko jezioro Dąbie i między Odrze, to najczęściej właśnie tam jesteśmy na wodzie. Też nie ukrywam, że między Odrze jest moim tym obiektem badawczym, bo też prowadzimy tam badania na kanałach między Odrze. Ale też słupa mam zawsze ze sobą, jak jesteśmy gdzieś dalej, ponieważ żeglujemy z mężem, więc zawsze na wyposażeniu jachtu są słupy i w momencie, kiedy gdzieś szumujemy w marinie, no to wyciągam słupa i opływam w danym miejscu, więc staram się też zwiedzać tak aktywnie i z poziomu wody różne miejsca. Także i polskie wybrzeże, i tutaj okolice Zalewu Szczecińskiego, i niemiecka część Zalewu Szczecińskiego i okolice Rugi. Wszędzie tam, gdzie można i gdzie nie ma zakazów wpłynięcia, to można powiedzieć, że wszędzie tam byłam na słupie.
2: Rejon Świnoujścia tutaj, no ma pani dobrze też zwiedzony.
5: Troszkę go znam, o tak powiem, może dobrze zwiedzony to jeszcze niekoniecznie, ale na słupie też tam pływałam. W ogóle jeszcze jako młoda osoba kończąca studia robiłam pracę magisterską z tamtego rejonu Starej Świny i wysp wokół tej wyspy Karsibór, więc to jakby jest bliski ten rejon mojemu sercu, ale też pływałam tam na słupie. Teraz to jest fragment Wolińskiego Parku Narodowego, więc jakieś tam ograniczenia w pływaniu czasowe głównie mają miejsce, ale no to jest na tyle ciekawy rejon i na tyle ciekawy obszar właśnie tych 44 wysp w okolicach Świnoujścia i kanałów, że myślę, że warto tam się wybrać. Zresztą tam są szlaki kajakowe wytyczone, po których słupy też mogą pływać. Wystarczy przeanalizować mapę, zobaczyć, gdzie dobrze się udać, a gdzie nie bardzo. Można na razie wpływać i no co, stoi otworem, tak, ta część naszego rejonu i warto ją zwiedzać. Obserwować ptaki, tak, których tam jest niemało, czyli dobrze jest lornetkę ze sobą zabrać i coś na komary, bo lokalsi mówią, że komary to jest ich dobro narodowe, lokalne, ale to mówię, przy odrobinie chęci można ten problem rozwiązać, tak? Są repelenty i można spokojnie zwiedzać tam te obszary.
2: Jeszcze o ten kontakt z przyrodą chciałam panią zapytać, bo oczywiście u pani to też zainteresowanie naukowe, ale dla osób, które pływają też rekreacyjnie, co daje ten kontakt z przyrodą?
5: Wystarczy odrobinę uważności takiej na przyrodę, odrobinę skupienia i takiego zachowania ciszy. Można wiele sytuacji takich przyrodniczych pływając na słupie zaobserwować, ponieważ słup się przemieszcza cichuteńko. Wiosłując nie robimy jakiegoś wielkiego hałasu i też jeżeli sami nie generujemy jakichś dźwięków, no to można zobaczyć i bobry w akcji, można zobaczyć dzikie ptactwo, można zobaczyć różne stworzenia, można wpłynąć gdzieś w jakąś zatoczkę, gdzie będą duże ryby, które wcale nie będą tak intensywnie uciekały. Ja na Międzyodrzu miałam okazję zobaczyć dużego suma, bo cichutko sobie płynęłam i on sobie po prostu w jednym miejscu na niedużej głębokości stał. No to było takie bardzo, bardzo emocjonujące zdarzenie, bo sama jego płetwa ogonowa to była chyba jak wielkości dwóch moich połączonych stóp, także naprawdę był to duży okaz. To są takie momenty, które gdzieś tam zostają, ta ekscytacja właśnie tego kontaktu z przyrodą, obserwacja. No, coś wartego polecenia, tylko mówię, trzeba umieć się zachować na tej wodzie i uszanować, że to my jesteśmy gościem w tych miejscach i że cichutko się przemieszczamy, nie robiąc hałasu, ani też nie zostawiając po sobie żadnych zniszczeń. I wtedy można tak bardzo blisko obcować z tą przyrodą.
2: Dołączyliście też do akcji Czysta Odra w tym roku, chociaż to nie był pierwszy raz.
5: Tak, trzeci raz z rzędu.
2: I jakie wnioski, obserwacje po tych doświadczeniach z kolei?
5: Każdy, kto zaczyna swoją przygodę z tą akcją Czysta Odra i nagle znajduje się w miejscu, które się wydaje na takie przyrodniczo wspaniałe, tak, wyspa pomiędzy rzeką Odrą i jeziorem Dąbie, która jak się stoi od strony Gocławia i patrzy na tą wyspę, mówię o wyspie Dębina, to się wydaje takim zielonym rajem, tak, bo jest cała zielona, bo są przy brzegach zwalone pnie, to wszystko tak wygląda bardzo naturalnie, ale w momencie, kiedy się wejdzie kilkadziesiąt metrów w głąb tej wyspy, to nagle się okazuje, że tam są zwały plastiku, wręcz w niektórych miejscach dosłownie wygląda ta wyspa, jakby była wybrukowana tymi plastikami. No i nagle się okazuje, że jest problem, tak, że skąd te plastiki się tam biorą, kto wpada na pomysł, żeby właśnie śmieci wywozić na wyspę. No nikt nie wpada, one po prostu spływają sobie wzdłuż całej Odry, pewnie lądują w wodzie w różnych miejscach, być może i na Górnym Śląsku od samej góry zaczynają płynąć, a u nas lądują na lądzie, ponieważ no, mamy port, mamy stocznię i duże statki wypływając robią całkiem sporą falę, która wypycha te śmieci na wyspy. Więc ktoś, kto pierwszy raz tam jest, to faktycznie przeżywa mały szok. My już sprzątając wyspę Dębina trzeci raz z rzędu wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale w tym roku tych śmieci jakby trochę mniej było. więc tutaj to też pewnie nie jest kwestia tego, że już część tej wyspy posprzątaliśmy w poprzednich latach, ale być może ten system kaucyjny coś tam już zaczyna jakieś pierwsze efekty przynosić, że zbieraliśmy te stare śmieci, takie czasem bardzo stare butelki po szamponach z PRL-u, czy z różne pojemniki po różnych płynach z logo CPN, czyli czegoś, co już od dawna nie istnieje, ale szczęśliwie nie było aż tak dużo tych nowych śmieci, które napłynęły, więc jest nadzieja, że być może z czasem ten problem w jakiś naturalny sposób się rozwiąże.
0: Z biolożką profesor Małgorzatą Bąk rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Ula Myszkienis, witam w magazynie Co jest grane. Już za chwilę grane będą ryby, a właściwie targi rybne, które przez cały sezon odbywały się w regionie. O targach rozmawiałam z Wojciechem Celińskim ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta. Zajrzymy też do Międzyzdrojów, gdzie otwarty został klub młodzieżowy. Podsumujemy też letni sezon z punktu widzenia ratowników medycznych.
0: Co jest grane w Wolinie?
1: Panie Wojciechu, stowarzyszenie promuje ryby i robi to poprzez targi rybne, które odbywają się w całym regionie. Jakie ma pan odczucia? Czy to trafiony pomysł?
2: Jesteśmy po targach rybnych w Międzyzdrojach. Następne targi 12 września w Świnoujściu. Jest to impreza, została to już de facto zarejestrowana jako impreza cykliczna. Zadaniem mi promować jak najwięcej tych kulinarnych smaczków, które gdzieś w poszczególnych gospodarstwach rejon słynie z ryb, bo kronikarze pisali, że rzeki są bardzo zasobne w ryby i my tak jakby próbujemy poprzez, zrobiliśmy wystawę fotograficzną, zrobiliśmy też wystawę pułapek, przyrządów do łapania ryb i pokazujemy te tradycje rybołówstwa od epoki, można powiedzieć, neolitu do współczesnych czasów.
1: Czy wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców i turystów?
2: Turystycznie tak, przyciągnęło i też aktywizowało dużo koła gospodyń wiejskich. Bardzo dobrze te targi wspominam z Dziwnowa i z Kamienia Pomorskiego. Się nie spodziewałem, że koła gospodyń wiejskich tak mocno się zaangażują, nie, w te działania. I bardzo chętni są do dalszej współpracy i też planujemy we wrześniu spotkanie zrobić takie robocze w poszczególnych gminach, żeby już myśleć o następnych targach, czyli trzeciej edycji.
1: Ale zanim trzecia edycja, to czekają nas jeszcze targi rybne w Świnoujściu w ramach 41. Festiwalu Piosenki Morskiej Wiatrak. Targi odbywać się będą 11 i 12 września. Przypomnę, jest to projekt Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta.
0: Z mikrofonem przez Wolin.
1: Tym razem z mikrofonem zawędrowaliśmy do Międzyzdrojów. 1 września swoje podwoje otworzył tam klub młodzieżowy. Prowadzony jest przez Fundację Speak-Up. Z bezpłatnej oferty mogą korzystać młodzi mieszkańcy gminy. Więcej w rozmowie z Kamilem Jantali-Pińskim, wiceprezesem Fundacji Speak-Up ze Świnoujścia.
3: Pan burmistrz zapytał, czy jesteśmy zainteresowani stworzeniem takiego miejsca wraz z gminą. To było nasze marzenie, bo o takie miejsce też walczyliśmy od wielu lat w Świnoujściu, więc od razu się zgodziliśmy i przystąpiliśmy do działania.
1: A kto będzie mógł korzystać z tej przestrzeni klubowej? Gdzie ona się znajduje?
3: Przestrzeń klubowa znajduje się na Kolejowej 33 w lokalu numer 5 na pierwszym piętrze. Z tej przestrzeni mogą korzystać młodzi mieszkańcy gminy Międzyzdroje od 12 do końca szkoły ponadpodstawowej.
1: Co Fundacja Młodzieży i Dzieciom, które będą tam przychodzić, proponuje?
3: Na uczestników czekają m.in. konsole PlayStation, Nintendo Switch, stanowisko VR, gry planszowe, ale to ma być także miejsce wspólnych spotkań, rozmów, integracji. Chcemy, żeby młodzież spędzała tam swobodnie czas, w bezpiecznych warunkach, pod okiem opiekuna, ale też czuła się bardzo swobodnie, nie chcemy im dawać jakichś nie wiadomo jakich zajęć. Bardziej rozmowa, integracja.
1: Ten klub powstał w ramach waszej współpracy z samorządem w Międzyzdrojach. Do kiedy przewidziana jest taka współpraca?
3: Na ten moment współpraca przewidziana jest do końca roku, ale rozmawiamy o tym, żeby od przyszłego roku dalej to kontynuować. Zobaczymy też, jak to wszystko wypali, jak będzie to wszystko przebiegało. No i będziemy też wprowadzać pewnie jakieś zmiany, bo jest to praca pierwszy raz w Międzyzdrojach, więc chcemy zobaczyć też, jak młodzież zareaguje.
1: Mhm. Wy na terenie Świnoujścia organizujecie mnóstwo wydarzeń dla dzieci, młodzieży, ale nie tylko, bo też dla dorosłych. Podsumujmy wakacje. Co się działo?
3: Tak, bardzo dużo wydarzeń, takich osiedlowych bardziej, zaczynając gdzieś tam od pikniku osiedla Poseidon, potem Festiwal Uśmiechu, teraz jeszcze przed nami piknik Osiedla Zachodniego 5 września i jeszcze inne działania. Przyłączyliśmy się do wydarzeń, które działy się w mieście, więc cały czas coś się dzieje, staramy się być aktywni. Nasze Centrum Wolontariatu Przylądek Wolontariat aktywnie działa i cały czas stara się gdzieś wesprzeć wszystkiego rodzaju akcje, które się pojawiają. Byliśmy też na Festiwalu Wikingów w Wolinie. No i mam nadzieję, że jeszcze parę wydarzeń przed nami w tym okresie września i października.
1: To poprosimy kilka szczegółów dotyczących najbliższego wydarzenia.
3: Piknik Osiedla Poseidon. Zaczynamy w sobotę od 14 do 17. No, będzie mnóstwo atrakcji, między innymi loczek, dmuchańce, ale też różnego rodzaju strefy, których mieszkańcy będą mogli na Osiedlu Zachodnim skorzystać. Jesteśmy na świecie zabaw, sportu i rekreacji. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas i spędzicie fajne popołudnie.
4: Gratuluję wszystkich zakończonych wydarzeń i tych przyszłych. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze.
3: Też mamy taką nadzieję.
1: To był Kamil Janta-Lipiński, wiceprezes Świnoujskiej Fundacji Speak Up. A już za chwilę zupełnie zmieniamy temat i podsumujemy wakacyjne działania ratowników medycznych. Jakiej pomocy udzielało pogotowie podczas wakacji, o tym Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
5: Od 26 czerwca do 1 września odnotowaliśmy łącznie 36 tysięcy zadysponowań zespołów ratownictwa medycznego w całym województwie zachodniopomorskim. W tym czasie pomocy udzielaliśmy najczęściej w przypadkach zasłabnięć, utraty przytomności, urazów, w tym m.in. głowy i kończyn doznanych w wyniku nieszczęśliwych wypadków oraz w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, ale także reakcji alergicznych na urządzenia oraz ukąszenia, zdarzeń drogowych, podtopień i utonięć. Pomocy udzielaliśmy także osobom poszkodowanym w wyniku bujek oraz osobom leżącym w miejscach publicznych.
1: To był powakacyjny raport na temat działań pogotowia ratunkowego, a przedstawiła go Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jak słyszymy, ratownicy medyczni mieli mnóstwo pracy, a zdarza się, że ich praca jest niebezpieczna. Między innymi o tym w rozmowie Bogdana Widawki z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym.
0: Co jest grane w Wolinie?
6: Jak pani ocenia świadomość społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, jeśli chodzi o znajomość udzielania pierwszej pomocy, czy też zachowania się ludzi w trudnych sytuacjach, które wymagają takiej reakcji ratowania życia czy pomocy, jeśli chodzi o ludzi, którzy tej pomocy potrzebują?
7: Wydaje mi się, że teraz jest już dużo lepiej niż na przykład na początku zaczynałam pracę. Coraz większa jest świadomość ludzi odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy i przede wszystkim coraz mniej boją się, żeby podejść, sprawdzić, czy ktoś jest przytomny, wykonać telefon na numer 999 bądź 112, sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Także no, tutaj wydaje mi się, że ta świadomość i to podejście ludzi się bardzo zmieniło, oczywiście na plus, że ludzie coraz chętniej tej pierwszej pomocy udzielają i wykazują się coraz większą empatią.
6: Między innymi po to ta rozmowa jest, żeby ludzi ośmielić, czy też pokazać, że to nie jest coś tak bardzo strasznego, wręcz przeciwnie, do tego wrócimy. Ale jak pani sądzi, dlaczego niektórzy ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy, o użyciu AED już nie wspomnę?
7: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że boją się, że zrobią coś źle albo z czystej niewiedzy, ale głównie dlatego, że boją się podejść, bo coś źle mogą zrobić. No ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze. Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie, bo to też nie jest tak, że karetki, czyli zespoły ratownictwa medycznego jeżdżą po mieście i szukają pacjentów. Jeżeli świadek zdarzenia, który jest na miejscu, nie zareaguje i nie wezwie zespołu ratownictwa medycznego, to tak naprawdę szanse na przeżycie tej osoby są żadne. To świadek zdarzenia odgrywa tutaj kluczową rolę, bo to on dzwoni pod 999 bądź 112 i to on wzywa tą karetkę, więc tak naprawdę to on daje możliwość tego, żeby ten pacjent przeżył.
6: A jaki jest czas dojazdu karetki pogotowia do wezwania na Pomorzu Zachodnim? Ja wiem, że to zależy od miasta, prawda? Od liczby mieszkańców.
7: To wszystko zależy od tego, czy to jest wyjazd w mieście, czy poza miastem, bo to wszystko jest tak naprawdę określone w ustawie. To ma być mediana tego czasu. Także tutaj te wszystkie czasy dojazdu są określone odgórnie.
6: Czy wie pani, jak często karetki pogotowia w województwie zachodniopomorskim wyjeżdżały w ubiegłym roku do wezwań? Macie jakieś takie statystyki?
7: Prawie 190 tysięcy wyjazdów rocznie. Głównie do urazów, obrażeń, duszności oraz zasłabnięć.
6: Ja nie wyobrażam sobie pracy w tak trudnych warunkach bez powołania. Może to duże słowo, może nie. No w każdym razie na pewno trzeba mieć przekonanie do tego, co się robi. Codziennie spotyka się pani z bólem, z cierpieniem, może z rozpaczą. Co panią napędza w tej pracy?
7: Przede wszystkim ta świadomość. Nie mówię, że wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc i wszystkich uratować, ale ta świadomość tego, że kogoś się uratowało, komuś się pomogło, myślę, że to też nie jest tak, że my codziennie jeździmy do zatrzymań krążenia, do wypadków. Często to są wizyty typowo dla osób, które nie mogą się dostać do lekarza pierwszego kontaktu, bądź nie chcą czekać, bądź są to osoby samotne. Także czasami nawet taka rozmowa z tym pacjentem to już daje satysfakcję, bo jednak widzi się, że może kogoś się w jakiś sposób wspiera.
6: Na widok pędzącej na sygnale karetki odczuwamy coś w rodzaju wsparcia dla was. Przynajmniej ja tak mam. Co pani czuje, jadąc w karetce pogotowia na sygnale do wezwania?
7: Wydaje mi się, że tak jak większość medyków, na pierwszym miejscu to jest chyba adrenalina. I to jest coś, co też bardzo napędza.
6: Według rankingu prestiżu zawodów SW Research ratownicy medyczni zajęli pierwsze miejsce, osiągając niemal 80% poważania wśród społeczeństwa. Na drugim miejscu znalazł się zawód strażaka, a na trzecim pilot samolotu pasażerskiego, ale ani strażak, ani pilot samolotu nie spotykają się podczas swojej pracy z agresją. Bo mimo ochrony prawnej ciągle jednak zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Jak to jest w województwie zachodniopomorskim, w waszych karetkach pogotowia?
7: Takie ataki się niestety zdarzają, głównie wśród osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. No i taka osoba, która jest pod wpływem, ona zazwyczaj w tym momencie nie myśli logicznie, więc ona się nawet nie zastanawia nad tym, jakie mogą być konsekwencje tego, że albo nas obrazi, bądź podniesie rękę na medyka.
6: A jakie są najczęstsze formy takiej agresji wobec zespołu ratownictwa medycznego w karetkach pogotowia w województwie zachodniopomorskim? Czy są jakieś szczególne takie sytuacje?
7: Przede wszystkim jest to agresja słowna, obrażanie, wyzwiska. Na następnym miejscu jest jednak ta agresja fizyczna, gdzie pacjenci faktycznie próbują nas uderzyć, popchnąć. Także takie rzeczy, mimo tej ochrony prawnej, niestety, ale wciąż się zdarzają.
6: Czyli można powiedzieć, że praca w karetce pogotowia ratunkowego to praca wysokiego ryzyka?
7: Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak jesteśmy w małej, najczęściej w małej przestrzeni, jeżeli już jesteśmy w karetce, więc tutaj tak naprawdę pole manewru też jest bardzo małe. I to my idziemy do czyjegoś, nie wiem, domu, mieszkania. Tak naprawdę bardzo często nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo wezwanie brzmi, że na przykład ktoś zasłabł, po czym w mieszkaniu okazuje się, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i jest agresywna.
6: Porozmawiajmy może o czymś przyjemniejszym, pani doktor. Czy często słyszy pani od pacjenta albo od bliskich tego pacjenta słowa podziękowania?
7: Tak, jak najbardziej. Ludzie coraz częściej doceniają już naszą pracę i faktycznie takie słowa uznania bardzo często już się zdarzają.
1: O trudnej pracy ratownika medycznego z dr Karoliną Gil rozmawiał Bogdan Widawka.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
1: Mamy wrzesień. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Każde spotkanie będzie dotyczyć innej dziedziny, m.in. geologii, hydrobiologii czy ornitologii. Pierwsze już 19 września. Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. A koordynacją projektu zajmuje się Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku. Ula Myszkinis, zapraszam na spotkanie z panią Elżbietą, która o parku wie wszystko. O roli edukacji przyrodniczej w naszym regionie rozmawiałyśmy podczas spaceru w Grodnie.
0: Z mikrofonem przez Wolin.
8: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego. I myślę, że jest tym filarem, o którym każdy z nas powinien pamiętać i wiedzieć, że od najmłodszych lat uczymy się obecności parku w naszym regionie. Woliński Park Narodowy jest naprawdę unikatowym ekosystemem. Jest taką perełką na wyspie Wolin, obejmującym nie tylko znaczną część wyspy, ale też przybrzeżne wody Bałtyku czy Zatoki Pomorskiej i Zalewu wraz z ekosystemem unikatowych w skali europejskiej wysp na Stecznej Delcie Świny. Obecność parku jest ważna w regionie dla ochrony cennych ekosystemów, dla naszych klifów, plaż, wysp Stecznej Delty, roślinności solniskowej, a tak naprawdę szczególnie mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z tego, jak cenną na swoim terenie mają ostoje przyrody. Przyrody, która jest poddawana działaniom morza, wiatru, ale też antropopresji, szczególnie w okresie turystycznym. Jako parkowcy staramy się, aby ta edukacja była dla nas procesem ciągłym, żebyśmy obejmowali swoim zasięgiem nie tylko najmłodszych, czyli przedszkolaki i młodzież szkolną, ale również poprzez edukację odwrotną staramy się dotrzeć do rodziców, do lokalnej społeczności, do grup społecznych, do członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kół zainteresowań, czy też współpraca z sołtysami i lokalnymi organizacjami, które tutaj działają na rzecz też ochrony przyrody. Robimy szereg akcji edukacyjnych i nawet wtedy, kiedy jesteśmy poza sezonem turystycznym, czyli wtedy, kiedy Wolin wydaje się mniej atrakcyjny z uwagi na to, że nie świeci słońce na plaży i nie ma dostępności atrakcji proponowanych przez miasto, skierowanych do turystów, to staramy się ten sezon turystyczny wydłużyć poprzez działania edukacyjne. Już na przełomie lutego organizujemy duże wydarzenie Noc Sów. Jest największym wydarzeniem w Polsce. Przyjeżdżają do nas mieszkańcy praktycznie całej Polski, a nawet z zagranicy i od 8 lat jest to cyklicznie powtarzana informacja o tym, że hu-hu, gdzieś na wyspie Wolin mieszkają sowy, które, dla których niezbędny jest cisza, spokój, stary drzewostan, ale które możemy nasłuchiwać i podpatrywać. Na swoje wydarzenia zapraszamy ekspertów, którzy opowiadając o przyrodzie, dzieląc się swoją pasją, często pokazują, w jaki sposób możemy korzystać z tego, co przyroda nam oferuje. Noc Sów jest w lutym, Noc Muzeów w maju, w kwietniu staramy się, żeby obudziły nas stuki puki dzięciołów. W związku z tym tych akcji poza sezonem letnim jest dużo.
9: Wiewiórka właśnie nam tutaj po drzewie biegnie.
8: Wiewiórka biegnie po drzewie, zainteresowana naszą obecnością. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Wolińskiego Parku. Siedziba dyrekcji mieści się w Grodnie, ale tak naprawdę wśród drzew, wśród szumu fal, mieszkańcy tego terenu, oswojeni z naszą obecnością, właśnie sobie żerują, podgryzając łapczywie nasiona z szyszek. Myśląc o edukacji, myślę o tym, żeby stworzyć ofertę dla lokalnej społeczności, aby umiała korzystać z przyrody, jednocześnie zachowując to, co jest najcenniejsze i szanując prawa, jakie tutaj obowiązują. Dzielimy przyrodę między ludzi a obecność roślin i zwierząt na plaży. Uczymy się, jak skorzystać z tego ekosystemu i organizujemy rokrocznie od wielu lat aktywne wakacje. Zapraszamy na nie mieszkańców i turystów, żeby włączyli się w pomoc nam o działania aktywne, ochrony różnego rodzaju wydarzenia związane z plażą, czyli obserwacja na przykład przelatujących, migrujących ptaków, usuwanie gatunków obcych, a też uczymy, że wygradzanie plaży jest ważnym elementem w edukacji lokalnej społeczności, ponieważ pozwala podzielić tę plażę na przykład pomiędzy spacerujących turystów, a gnieżdżące się bezpośrednio na piasku siebeczki. Część plaży jest zabezpieczona siatką techniczną, aby pierwotne wydmy inicjalne utworzone przez fale mogły zostać zasiedlone przez roślinność i dzięki temu turyści mogą podziwiać u nas wydmy białe, wydmy szare, obecne tam rośliny jak honkenia czy rukwiel nadmorska, które nie wystąpią w bezpośrednim miejscu, gdzie korzystają z plaży turyści.
9: Czyli za siatkę techniczną w żadnym razie nie wolno się przemieszczać.
8: Siatka techniczna służy też bezpieczeństwu samych turystów i mieszkańców z uwagi na to, że plaża się osypuje, klify są strome, a wydmy są bardzo ruchome. Większość ludzi rozumie fakt, że za tą siatką jest coś ciekawego, że być może sieweczka, że być może żerujące zmieraczki czy inne organizmy, które warto podpatrzyć, a przede wszystkim cudne honkenie, które czy rukwiel, które jako rośliny piaskolubne wynurzają się z tego piasku, zachęcają zapachem, zwabiają owady, bo są miododajne, do tego, aby je obserwować, podziwiać, fotografować, a wiemy, że rozkopywanie, rozdeptywanie niczemu nie służy. Myślę, że tutaj edukacja podczas aktywnych wakacji skierowana do najmłodszych, do rodzin ma szansę na to, żeby w tym sezonie turystycznym, szczególnie plaże, ale i las, wykorzystać jak najlepiej dla zdrowia, swobody, dla odpoczynku mieszkańców i turystów, a równocześnie z poszanowaniem praw przyrody.
9: A gdybym chciała jako osoba prywatna, lubiąc fotografować przyrodę, zejść poza szlak, to czy jest taka możliwość?
8: Moi Państwo, w Parku Narodowym poruszamy się po szlakach turystycznych. Ta część parku została wydzielona i tak naprawdę skierowanie ruchu turystycznego na szlaki turystyczne umożliwia pokazanie najciekawszych elementów parku. Jeśli w danym miejscu jest szlak turystyczny, to znaczy, czy las, czy plaża, czy może ekosystem jakiejś murawy kserotermicznej, to jest to, co chcemy turystom i mieszkańcom pokazać. Natomiast uszanujmy fakt, że pozostała część niekoniecznie musi być objęta ochroną ścisłą, ale jest miejscem, gdzie pierwszeństwo mają rośliny i zwierzęta tam żyjące. Czyli nawet my, parkowcy, staramy się im nie przeszkadzać, szczególnie w okresie lęgów, kiedy zajęte są na przykład ptaki czy zwierzęta ssakiej wychowywaniem młodych. Tak naprawdę poruszanie się po szlakach jest świetne. Mamy 3 główne szlaki turystyczne i na każdym z nich stoją tablice edukacyjne, które pokazują, co warto w danym miejscu zaobserwować, podpatrzeć, a tak naprawdę fotografia przyrodnicza może być ważnym elementem edukacyjnym, bo często turyści dzielą się z nami swoimi wrażeniami, przesyłają do nas zdjęcia z zapytaniem o gatunki, o zachowania zwierząt spotkanych. W związku z tym mamy też tą taką informację zwrotną, że jednak to działa, że ta przyroda jest oswajana, że ludzie się zakochują w tym miejscu i wracają. Proszę sobie wyobrazić, że Wyspa Wolin udostępniona turystycznie, poprzecinana siecią dróg, szybkiego ruchu, w tym drogi S3, nagle napotyka na swojej drodze Woliński Park Narodowy, który trwa tutaj od 66 lat. Najpiękniejsze jest to, że po 50 latach wracają do nas turyści i mówią, że jak cudnie, że stare drzewostany są zachowane albo mogą odpocząć w cieniu starych buków czy dębów i iść na teren parku w miejsca, które są udostępnione, a mało odwiedzane, na przykład fragment Szlaku Niebieskiego w okolicach Lubinia i Karnocic, gdzie tak naprawdę można poczuć tę żywą przyrodę.
9: O roli edukacji przyrodniczej w naszym regionie rozmawiam podczas spaceru w Grodnie z Elżbietą Waliszewską-Lorent, głównym specjalistą do spraw edukacji Wolińskiego Parku Narodowego. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
0: Edukacja w Wolinie.
8: Na każdym ze szlaków właściwie mamy ścieżki edukacyjne, które pozwalają nam przejść szlak z pewną dozą informacji, ciekawostek przyrodniczych, a może zdjęć, które pozwalają na podpatrywanie przyrody, na rozpoznawanie gatunków, ale też na chwilę zastanowienia się, że rzeczywiście w tym miejscu jest coś cennego. I po to są tworzone parki narodowe, gdzie natura ma łączyć się z człowiekiem i tak naprawdę wiele naszych działań kierujemy, żeby nauczyć ludzi obcowania z przyrodą. Realizujemy teraz duży projekt, szukając dofinansowania sponsorów, między innymi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Fundacja PGE, Fundacja Orlen, które pozwalają nam na wykonanie nie tylko materiałów edukacyjnych, ale wyjście do turystów, do mieszkańców z propozycją włączenia ich w aktywną ochronę przyrody. Mieszkańcy bardzo chętnie przychodzą do nas na pikniki edukacyjne, na dużą akcję sprzątania świata, na akcję Czysta Odra, czyli sprzątamy nagrywamy ostatni odcinek Odry, ujście Świny do morza. I tak właściwie poznają ten park od nowa. Tak wydaje im się, że już znają, że byli, że widzieli, ale go nie czuli. Nie rozumieli naszej pracy, dlaczego chronimy. Kiedy sami włączają się w działania na rzecz parku, chociażby w uprzątnięcie śmieci wyrzuconych przez morze na plażę, czy zakopanych przez turystów, mają świadomość, jak ważne jest to, żeby to było powtarzalne.
9: Jeśli wchodzimy do parku, wspominała Pani o okresach lęgowych, ale to nie tylko w pewnych miesiącach, ale przez cały rok. Własnego czworonoga ze sobą na spacer zabrać nie możemy.
8: Proszę Państwa, na terenie parków narodowych obowiązuje zakaz wprowadzania psów, nawet na smycze. Ja wiem, że jest to członek rodziny, ja wiem, że to jest nasz przyjaciel. Podczas aktywnych wakacji często spotykamy się z turystami, którzy przychodzą na nasze stoisko na terenie parku z czworonożnym przyjacielem. Na szlakach turystycznych są informacje, są piktogramy mówiące o tym, że w Parku Narodowym nie wprowadzamy psów. Dlaczego? Z uwagi na ochronę przyrody, z uwagi na to, że psy często biegają bez smyczy, stanowią zagrożenie dla turystów, uciekają, biegnąc, goniąc zwierzynę, podganiając ptaki, ale też przede wszystkim zostawiają odchody. Wrażliwa przyroda często dostaje nowe bakterie, nowe pasożyty od naszych zaszczepionych czworonożnych przyjaciół. W związku z tym podróżując, wybierajmy miejsca w otulinie parku czy poza parkiem, dostępne lasy i plaże dla czworonogów, ponieważ tylko 1% powierzchni naszego kraju zajmują parki narodowe. Wybrzeże ma ponad 500 kilometrów, a tylko dwa parki narodowe, Woliński i Słowiński, kilkanaście kilometrów plaży wydzielonej dla przyrody. Tak naprawdę czworonożnych przyjaciół powinniśmy zostawić na terenie miejscowości, w której wypoczywamy. Nie sądzę, aby rozsądnym było przebywanie 8 godzin psa na plaży, w towarzystwie dzieci biegających i płoszących ptaki, kąpiących się razem z turystami. Mamy miejsca udostępnione, dojścia do plaży dla turystów, a czworonogi proponujemy po prostu zachować w domu i wyjść na spacer w miejsca poza Parkiem Narodowym. Tak naprawdę w naszej okolicy jest sporo miejsc, lasów, nadleśnictwa, Międzyzdroje, które oferują spacer z psem, oczywiście też na smyczy.
9: Pani Elżbieto, edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, także w Parku Narodowym.
8: Edukacja w parku jest procesem ciągłym. Mamy szereg działań skierowanych do lokalnej społeczności i na przykład są to działania cykliczne. Są to projekty skierowane dla przedszkolaków, Cudze chwalicie swego nie znacie, gdzie dzieci odwiedzają park i my również bywamy w przedszkolu. Uczymy się, poznajemy przyrodę, przyrodę lasu, plaży. Jednym z ważniejszych jeszcze elementów, który tworzymy, jest projekt z firmą Zielone Międzyzdroje, gdzie przez 3 lata objęliśmy edukacją ekologiczną, w tym edukacją na temat zachowań prawidłowych w parku, wszystkie dzieci mieszkające na terenie gminy Międzyzdroje. Jest to ponad 600 uczestników. Dzieci uczą się oszczędzać wodę, gdzie szkoły zostały zaopatrzone w poidła, dzieci w bidony i uczymy się, jak oszczędzać wodę, aby na wyspie było jej jak najwięcej dla nas ludzi, ale też dla ekosystemów przyrodniczych. Kolejnym naszym tematem jest ochrona i szanowanie dóbr, które daje nam ziemia, czyli klify, skały, plaża, morze, gdzie również będziemy mieli wycieczki przyrodnicze. No i ochrona nas, ludzi, w systemie saćmy więcej zieleni po to, żebyśmy mieli czyste powietrze, gdzie będziemy mieli przyjazne dla nas miejsca odpoczynku. Gmina Międzyzdroje, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tego, aby była czysta, ekologiczna, przyjazna człowiekowi, ale i naturze, realizuje naprawdę dużo projektów skierowanych do turystów i mieszkańców, takich, które w świadomy sposób pozwalają na odpoczynek, ale równocześnie podkreślają obecność parku w regionie. Jest to gmina turystyczna, skierowana nie tylko na aktywny wypoczynek, ale też korzystająca z obecności parku. I to jest ważne, żeby przyjeżdżali do nas turyści chętni, tacy, którzy są świadomi, którzy wiedzą, że przyjeżdżając na plażę do Wolińskiego Parku mamy pewne ograniczenia, ale za to mamy dużo więcej wartości i walorów przyrodniczych.
9: Dziękuję bardzo. To była piękna wycieczka po parku.
8: Dziękuję bardzo. Elżbieta Waliszewska-Lorent.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
9: Co czytamy i czy to też zachodniopomorscy pisarze? Na wnikliwe pytania Małgorzaty Mury odpowiadał Krzysztof Lichtblau, kierownik działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
0: Czas wolny w Wolinie.
10: No to zacznijmy od danych biblioteki. Biblioteka Narodowa opublikowała dane za zeszły rok czytelnictwa. 41% badanych przeczytało w zeszłym roku w Polsce jedną książkę. Dużo czy mało?
11: Chciałbym, żeby to było więcej.
10: Jak u nas wygląda to w województwie? Jakie mamy tutaj dane? Coś się rusza w czytelnictwie?
11: Moim zdaniem, jak jeżdżę tak po województwie, to czytelnictwo jest związane, co trochę wynika też z tego raportu, z działaniem tych bibliotek w województwie. Nawet mniejsze miejscowości, takie jak Wolin, Choszczno, Chociwel, przez działanie bibliotek po prostu przyciągają czytelników i to może mieć przełożenie później na wzrosty.
10: Jakie to są działania przykładowo?
11: Ja bym powiedział, że chyba nieważne jakie, w tym sensie czy stricte czytelnicze, czy w ogóle takie kulturotwórcze, bo samo przyciągnięcie do biblioteki powoduje, że możemy po tą książkę sięgnąć, porozmawiać w gronie, mieć jakichś odbiorców tego, co mówimy. No ale takie najprostsze, typowo czytelnicze, to są spotkania autorskie. I to jak działają pisarze regionalni.
10: Jakich byśmy tutaj wymienili takich najbardziej znanych, naszych eksportowych?
11: Ja już pozwolę sobie, bo nawet wziąłem dokładnie te statystyki. I u nas w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie najczęściej wypożyczaną książką był Latawiec Przemysława Kowalewskiego, ale w tej dziesiątce pojawia się jeszcze jedna książka Przemka, dwie książki Marka Stelara i książka Leszka Hermana, więc na 10 pozycji z literatury wszelakiej 5 jest typowo książek szczecińskich. I wiem, że w regionie to wygląda podobnie, bo i Police publikowały taką listę i tam chyba tych pisarzy szczecińskich było jeszcze więcej.
10: Jakie gatunki tutaj się cieszą najbardziej poczytnością u nas?
11: No to chyba nie będzie zaskoczenie, że kryminał. Kryminały, później gdzieś pojawia się literatura obyczajowa i miejscami wskakują lektury, bo w tej takiej ścisłej czołówce pojawia się mitologia też Jana Parandowskiego, czy Hobbit Tolkiena, który stał się parę lat temu lekturą i tak go to wywindowało.
10: Ja jak patrzę też na właśnie na te kryminały ogólnie, nie wiem, czy to tylko taka moja obserwacja, ale zauważam, że coraz więcej pisarzy sięga po takie kryminały, które łączą się gdzieś z zagadkami z naszej historii, często niełatwej, szczególnie tu na tych terenach. Bardzo duża popularność Sławka Gortycha, który pisze o Dolnym Śląsku. Tutaj u nas też pojawiają się takie już motywy?
11: Zdecydowanie. Ci szczecińscy pisarze często poruszają tematy z historii Szczecina i to w zasadzie od całego XX i XXI wieku, więc ta przekrojówka jest dość duża, ale Leszek Herman sięga jeszcze dalej. Tak, ta anegdota o Sławomirze Gortychu, że on w Szczecinie też jest bardzo popularny, bo ten Dolny Śląsk, o którym on pisze, jest częstym miejscem wycieczkowym Szczecinian, po prostu jest stosunkowo blisko.

0: tematy są o wiele poważniejsze. Pozwolę sobie znowu Przemka Kowalewskiego przywołać, bo mam tą listę przed sobą i ten najpoczytniejszy latawiec dotyczył alkoholizmu w latach 60., 70., ale który jakoś przekłada też na to, co widzimy po prostu w społeczeństwie, nie? Znaczy, ze mną się nie napijesz i tak dalej, pewnego takiego społecznego przyzwolenia na to i te tematy są poruszane znacznie poważniejsze, a przy tym historyczne, czyli też takie widać ten pogłębiony research i tego, że my szukamy tych wątków, nie lubię tego słowa, bo ono się bardzo często pojawia, ale tych wątków tożsamościowych.
1: A jak u nas wygląda, jeśli chodzi o czytanie w Szczecinie, w województwie książek takiej prozy na faktach, czyli reportaży?
0: To wydaje mi się, że się utrzymuje jakoś. My jako biblioteka od 8 lat organizujemy taki festiwal Okolice Literatury poświęcony właśnie literaturze non-fiction. On jest zawsze poświęcony jakiemuś tematowi konkretnemu. W tym roku to będzie turystyka w różnych ujęciach. Jest część czytelników, która bardzo to lubi, ale też w swoim otoczeniu mam takich czytelników, którzy czytają wyłącznie prozę fikcjonalną, bo jakby to, co ich zalewa gdzieś tam z social mediów po prostu dotyczące wojen, konfliktów, pozwalają sobie tą literaturę non-fiction odłożyć na bok i po prostu nie ruszać. Ale widać pewne trendy w tej literaturze, bo one się zmieniają w zależności od tego, co jest popularne i teraz z tego, co widzę, na przykład Azja jest bardzo mocno eksploatowana pod każdym względem.
1: Mamy też już taką turystykę związaną na naszych terenach z książkami, no bo wiem, że na przykład po Sławku Gortychu, którego znów przywołam, coraz więcej ludzi rusza w Karkonosze, a tutaj jakieś książki przyciągają akurat do nas?
0: Zdecydowanie. Był dzień przewodnika turystycznego i było organizowane kilka takich spacerów z przewodnikami. Jeden z nich był śladami powieści i na spacerze było około 300 osób po mieście, nie? Więc no super frekwencja. I to jest nie tylko Szczecin, bo Marek Stelar jedną z serii teraz ma właśnie w Świnoujściu dziejącą się, co też gdzieś tam jest motorem. I ci pisarze gdzieś tam, nawet jak piszą o Szczecinie i osadzają to w Szczecinie, to często gdzieś do tych miejscowości w obrębie 200-300 km podróżują. A to powoduje, że mieszkańcy tych miejscowości też sięgają po książki, no bo jak nie przeczytać książki, która dzieje się gdzieś tam pod moim domem.
1: Chociaż jak to jest kryminał, to można się potem wystraszyć.
0: Trochę tak. Jestem na premierę taka książka Anonim Diany Brzezińskiej, która częściowo dzieje się w Szczecinie i ona przeniosła trochę akcję z Podchoszczna i tej głośnej takiej sprawy kanibali, procesu poszlakowego. Więc sprawa kanibali może być taka mniej atrakcyjna, żeby działa się blisko nas.
2: Z Krzysztofem Lichtblau, kierownikiem działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, rozmawiała Małgorzata Mura. A ja przypominam, że już w sobotę Narodowe Czytanie. Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta razem z Biblioteką Publiczną Gminy Wolin zapraszają wszystkich na wydarzenie o godzinie 19 do skansenu. Oprócz czytania fragmentów Dziadów Adama Mickiewicza będzie także inscenizacja obrzędu Dziady, koncert zespołu Krive i poczęstunek. Wstęp od godziny 17 bezpłatny.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Za nami sezon wakacyjny, ale pogoda wciąż dopisuje. Warto wybrać się na wycieczkę rowerową. I to może nieco dalej niż tylko po wyspach Wolin i Uznam. O sieci zachodniopomorskich tras rowerowych z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawia na ten temat Monika Trykowska-Chwila.
3: To warto wiedzieć.
4: Co w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
5: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć, choć chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego.

0: Jest to coś, co można łatwo, od czego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 km, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 km można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką my mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
1: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
0: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Kłobrzegu i później wrócić pociągiem.
1: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy, na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
0: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 kilometrów takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów, w zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
1: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, czy jakieś szczególnie widokowe miejsca. Kto nie jeździ, ten nie wie, no to może dowie się od nas.
0: To znaczy, jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem, mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze, to są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem, ale też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd z tego mostu w Siekierkach rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Velo Baltice jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
1: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
0: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Velo Baltica, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne.
2: Propozycję weekendowej wycieczki rowerowej przedstawiła nam Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej. A rozmawiała z nią Monika Trykowska-Chwila.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W tej części naszego magazynu spróbujemy zainteresować Was pływaniem na słupach. Z Markiem Chudzią ze stowarzyszenia Siup na Słup. O tej niewątpliwie bardzo przyjemnej formie rekreacji rozmawia Monika Trykowska-Chwila.
3: Co jest grane w Wolinie?
4: Jak to się zaczęło? Tak naprawdę spotkaliśmy się czworo przyjaciół, nie wiedzieliśmy jeszcze co z tego wyjdzie, ale powtarzaliśmy jak to w sporcie. Powtarzaliśmy i weszło w nawyk. No, deski Słup, są to takie pompowane deski, które można bez problemu schować do bagażnika, można je napompować, można na nich pływać na wiele różnych sposobów w zależności od warunków panujących i można po najróżniejszych akwenach na nich pływać. Od rzek po spokojne jeziora, aż po bystre rzeki, na przykład w Górnej Odrze, na białych wodach. Tak więc wybór jest olbrzymi. Jeżeli miałbym wybrać miejsce, w którym chciałbym pływać, no to na pewno bym wybrał Międzyodrze. Od okolic Gardz, po Meszerin, aż po Siadło Dolne czy Gryfino. Obszar przepiękny, łatwy, prosty, dostępny tak naprawdę dla każdego.
1: Powiedz, jak wyglądają te wasze spotkania, jak wyglądają te wydarzenia, inicjatywy, które organizujecie i w ile osób się spotykacie?
4: Tak naprawdę ciężko będzie wszystkich zliczyć. Takich osób regularnie pływających u nas w grupie jest, wydaje mi się, że między 20 a 30 osób. Na przykład żeśmy pływali na jeziorze Miedwie, nietuzinkowo zwanym przez nas Miedwiediwami. I tam żeśmy zgromadzili aż 26 osób, które w piękny, ładny dzień delektowało się i przyrodą, i treningiem. No bo Słup to oczywiście zwiedzanie zakamarków natury, jak i po prostu terapia duszy i ciała. No i dodam jeszcze, że na tej wyprawie mieliśmy okazję podziwiać wielkie stado leszczy. Nie dało ich radę zliczyć, ile ich było, ale podejrzewam, że parę tysięcy tych leszczy tam było. Tak więc zwykłe, najzwyklejsze wyjście na deskę może być fenomenalne i może być świetnym przeżyciem dla każdego.
1: A gdzie Was najczęściej można spotkać?
4: Wydaje mi się, że nie ma takiego miejsca, w którym zawsze by było nas spotkać. Ja bym powiedział, że Międzyodrze bym ustawił na pierwszym miejscu. Tak jak wspomniałem, okolice Międzygarca. Siadłem Dolnym. Pływamy na jeziorze Małym Dąbie. Bardzo lubimy rzeki. W zeszłym roku żeśmy taką eksplorację zrobili najróżniejszych rzek w Pomorzu Zachodnim, na całym Pomorzu Zachodnim. Tak więc zwiedziliśmy Regę, zwiedziliśmy Parsentę. Iną spływaliśmy do Stargardu chyba. Nie ma tak naprawdę granic dla nas. Wyruszamy nawet w okolice Pojezierza Niemieckiego do Szprewaldu i do okolic Feldbergu, tak więc są to takie dwa miejsca, które pozwalają nam poczuć się, jakbyśmy byli na przykład gdzieś 1000 kilometrów w dół na południu, w okolicach na przykład Chorwacji. Jest po prostu jeziora w Niemczech są tak zróżnicowane, że możemy się czuć, będąc gdzieś daleko na południu. A jeżeli chodzi o Szprewald, jest to tak zwana niemiecka Wenecja. Jest to kraina 1400 kilometrów około. Ktoś to, nie wiem jak zliczył, ale jest to taka malownicza niemieckie pojezierze. O.
1: Powiedz, jeżeli ktoś chciałby do Was dołączyć, to jesteście taką grupą otwartą, że przyjmujecie takich śmiałków, którzy się nie boją supów i nie boją wyzwań?
4: Jesteśmy grupą oczywiście, że otwartą. Można obserwować nasz profil na Facebooku, na Instagramie i są tam regularnie prawie 3 lata dodawane wydarzenia i na te wydarzenia można do nas normalnie bezpłatnie przychodzić ze swoimi deskami i uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jest regulamin, którego po prostu trzeba przestrzegać, bo grupy są już na tyle duże, to jest 20-30 osób, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie było przestrzegania najprostszych zasad. Tak więc zapraszam każdego.
1: No a powiedz, ile tak robicie w trakcie wyprawy? Ile można zrobić kilometrów na supie?
4: Robimy najczęściej między 7 kilometrów a 12. Tak naprawdę nie są to długie trasy. Mhm. Są to trasy takie, że pływamy około 2-3 godzin. Jest to taka trasa najczęściej spokojna, bezwieczna, no i zamyka się gdzieś w około 3-3,5 godziny. Najczęściej wybieramy takie miejsca, żeby wiatr był sprzyjający, no bo w sumie o to chodzi, nie? Żeby odpoczywać, relaksować się i poczuć tą odstresującą energię, ten rytm wiosła, który może zastąpić inne nawyki. dobre czy złe.
1: Tak to traktujesz osobiście bardziej jako sport, jako taki relaks, czy po prostu styl życia? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
4: Nie ma idealnej odpowiedzi, jak to traktuję. Każde wyjście gdzieś potrafi coś innego pokazać. Dam przykład. Spotkaliśmy się któregoś też wieczoru na takie wieczorne pływanie, prawie że nocne. No i przez przypadek zrobiłem zdjęcie na wodzie. No bo ten telefon jednak gdzieś tam jest uwiązany i te zdjęcia się robi, dokumentuje. No i powiem ci, że na tym zdjęciu wyszły najróżniejsze kolory, najróżniejsze barwy. No i okazało się, że akurat jest zorza polarna, która wyszła wieczorem i po prostu wszystkie te zdjęcia, które zrobiliśmy, były z zorzą polarną. Dopiero zauważyliśmy to jakby po wyprawie, nie? Więc no, nawet najzwyklejsze wyjście na wodę może przynieść coś ciekawego.
1: Gdyby ktoś chciał zacząć, może niekoniecznie od razu też na duże odległości, może chciałby w ogóle dopiero spróbować, czy się utrzyma na wodzie i czy to jest dla niego. Gdzie najlepiej pójść z deską? Tak na pierwszy, drugi, trzeci raz mówię o mieszkańcach Szczecina.
4: Jeżeli ktoś jest z prawobrzeżnej części Szczecina, no to zdecydowanie wybrałbym jezioro Miedwie, mimo że jest to jezioro top 5 w Polsce, czyli jest to duże jezioro, a średnia jego głębokość chyba wychodzi 35 metrów, ale obrzeża są na tyle płytkie, że naprawdę jest bezpiecznie i wybrałbym Miedwie. Jeżeli chodzi o centrum Szczecina, no to ja bym mimo tego wybrał Głębokie, które jest jeziorem w centrum Szczecina. No i tam jest już struktura, która umożliwia albo wypożyczenie deski, albo bezpieczne zrzucenie deski z brzegu i wejście na deskę albo suchą stopą, albo po prostu jak jest ciepło. Normalnie wchodzimy, zanurzamy deskę, zanurzamy stopy i bezpiecznie wchodzimy na deskę.
1: A co z zimą, powiedz? Pływacie zimą czy odpoczywacie zimą? Jak to jest?
4: No wiesz, jest to szalona grupa i w tej szalonej grupie są osoby, które tą zimą pływają i warunki zimowe nie są tutaj przeszkodą. No, w tym roku zima była olbrzymia, tak więc tych wyjść naszych zimą było naprawdę niedużo, ale no udało się te 3 razy chyba wyjść, 4 razy. Najprzyjemniej było, powiem ci, że jak puszczały lody, jak już lód schodził, no to Odrą można było płynąć. Można powiedzieć, że byliśmy pierwszymi turystycznie płynącymi osobami na Odrze, która no puściła, po zimie puściła i patrzyliśmy i podziwialiśmy, jak się budzi do życia. No więc no Odra. Nie bać się Odry, Odra jest piękna.
2: O pływaniu na słupach po pięknej Odrze opowiadał Marek Chudzia. O jego pasję wypytywała Monika Trykowska-Chwila. A za moment jeszcze jedna rozmowa Moniki, tym razem z profesor Małgorzatą Bąk z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Małgorzata jest biolożką, pracuje w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku. Pływa na słupach ze względu na prowadzone badania, ale także rekreacyjnie.
3: Eko Wolin.
5: Słup to jest, wie pani, taki wygodny środek transportu na wodzie. No tak, w ten sposób to traktuję, ponieważ ja z wykształcenia jestem związana z wodą, bo jestem biologiem, ale z taką specjalnością biologia morza i zajmuję się na co dzień w moim zawodowym życiu glonami, które żyją w wodach. No czasami łódź nie wszędzie wpłynie, natomiast słup wciśnie się wszędzie, nawet tam, gdzie jest bardzo płytko. I korzystam z tego, krótko mówiąc, tak? A ponieważ lubię spędzać czas nad wodą, to też jest to dla mnie ogromny relaks i łączę to. Łączę zbieranie prób i jakieś obserwacje przyrodnicze z aktywnością fizyczną i z odpoczynkiem na wodzie. I to wszystko umożliwia słup. Bardzo wszechstronne to jest pływadło, tak? Że można w różnych celach je wykorzystywać.
1: A gdzie pani najczęściej pływa?
5: No najczęściej z racji tego, że mamy blisko jezioro Dąbie i Międzyodrze, to najczęściej właśnie tam jesteśmy na wodzie. Też nie ukrywam, że Międzyodrze jest moim tym obiektem badawczym, bo też prowadzimy tam badania na kanałach Międzyodrza. Ale też słupa mam zawsze ze sobą, jak jesteśmy gdzieś dalej, ponieważ żeglujemy z mężem, więc zawsze na wyposażeniu jachtu są słupy i w momencie, kiedy gdzieś szumujemy w marinie, no to wyciągam słupa i opływam w dane miejsce, więc staram się też zwiedzać tak aktywnie i z poziomu wody różne miejsca. Także i polskie wybrzeże, i tutaj okolice Zalewu Szczecińskiego, i niemiecka część Zalewu Szczecińskiego i okolice Rugi. Wszędzie tam, gdzie można i gdzie nie ma zakazów wpłynięcia, to można powiedzieć, że wszędzie tam byłam na słupie.
1: Rejon Świnoujścia tutaj, no ma pani dobrze też zwiedzony.
5: Troszkę go znam, o tak powiem, może dobrze zwiedzony to jeszcze niekoniecznie, ale na słupie też tam pływałam. W ogóle jeszcze jako młoda osoba kończąca studia, robiłam pracę magisterską z tamtego rejonu Starej Świny i wysp wokół wokół tej wyspy Karsibur, więc jakby jest bliski ten rejon mojemu sercu, ale też pływałam tam na supie. Teraz to jest fragment Wolińskiego Parku Narodowego, więc jakieś tam ograniczenia w pływaniu czasowe głównie mają miejsce, ale no to jest na tyle ciekawy rejon i na tyle ciekawy obszar właśnie tych 44 wysp w okolicach Świnoujścia i kanałów, że myślę, że warto tam się wybrać. Zresztą tam są szlaki kajakowe wytyczone, po których supy też mogą pływać. Wystarczy przeanalizować mapę, zobaczyć, gdzie dobrze się udać, a gdzie nie bardzo. Można na razie wpływać i no co, stoi otworem, tak, ta część naszego rejonu i warto ją zwiedzać. Obserwować ptaki, tak, których tam jest niemało, czyli dobrze jest lornetkę ze sobą zabrać i coś na komary, bo lokalsi mówią, że komary to jest ich dobro narodowe, lokalne, ale to mówię, przy odrobinie chęci można ten problem rozwiązać, tak? Są repelenty i można spokojnie zwiedzać tam te obszary.
1: Jeszcze o ten kontakt z przyrodą chciałam panią zapytać, bo oczywiście u pani to też zainteresowanie naukowe, ale dla osób, które pływają też rekreacyjnie, co daje ten kontakt z przyrodą?
5: Wystarczy odrobinę uważności takiej na przyrodę, odrobinę skupienia i takiego zachowania ciszy. Można wiele sytuacji takich przyrodniczych pływając na supie zaobserwować, ponieważ sup się przemieszcza cichuteńko. Wiosłując nie robimy jakiegoś wielkiego hałasu i też jeżeli sami nie generujemy jakichś dźwięków, no to można zobaczyć i bobry w akcji, można zobaczyć dzikie ptactwo, można zobaczyć różne stworzenia, można wpłynąć gdzieś w jakąś zatoczkę, gdzie będą duże ryby, które wcale nie będą tak intensywnie uciekały. Ja na Międzyodrzu miałam okazję zobaczyć dużego suma, bo cichutko sobie płynęłam i on sobie po prostu w jednym miejscu na niedużej głębokości stał. No to było takie bardzo, bardzo emocjonujące zdarzenie, bo sama jego płetwa ogonowa to była chyba jak wielkości dwóch moich połączonych stóp, także naprawdę był to duży okaz. To są takie momenty, które gdzieś tam zostają, ta ekscytacja właśnie tego kontaktu z przyrodą, obserwacja. No, coś wartego polecenia, tylko mówię, trzeba umieć się zachować na tej wodzie i uszanować, że to my jesteśmy gościem w tych miejscach i że cichutko się przemieszczamy, nie robiąc hałasu, ani też nie zostawiając po sobie żadnych zniszczeń. I wtedy można tak bardzo blisko obcować z tą przyrodą.
1: Dołączyliście też do akcji Czysta Odra w tym roku, chociaż to nie był pierwszy raz.
5: Tak, trzeci raz z rzędu.
1: I jakie wnioski, obserwacje po tych doświadczeniach z kolei?
5: Każdy, kto zaczyna swoją przygodę właśnie z tą akcją Czysta Odra i nagle znajduje się w miejscu, które się wydaje na takie przyrodniczo wspaniałe, tak, wyspa pomiędzy rzeką Odrą i jeziorem Dąbie, która jak się stoi od strony Gocławia i patrzy na tą wyspę, mówię o wyspie Dębina, to się wydaje takim zielonym rajem, tak, bo jest cała zielona, bo są przy brzegach zwalone pnie, to wszystko tak wygląda bardzo naturalnie, ale w momencie, kiedy się wejdzie kilkadziesiąt metrów w głąb tej wyspy, to nagle się okazuje, że tam są zwały plastiku, wręcz w niektórych miejscach dosłownie wygląda ta wyspa, jakby była wybrukowana tymi plastikami. No i nagle się okazuje, że jest problem, tak, że skąd te plastiki się tam biorą, kto wpada na pomysł, żeby właśnie śmieci wywozić na wyspę. No nikt nie wpada, one po prostu spływają sobie wzdłuż całej Odry, pewnie lądują w wodzie w różnych miejscach, być może i na Górnym Śląsku od samej góry zaczynają płynąć, a u nas lądują na lądzie, ponieważ no, mamy port, mamy stocznię i duże statki wypływając robią całkiem sporą falę, która wypycha te śmieci na wyspy. Więc ktoś, kto pierwszy raz tam jest, to faktycznie przeżywa mały szok. My już sprzątając wyspę Dębina trzeci raz z rzędu wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale w tym roku tych śmieci jakby trochę mniej było. Więc tutaj to też pewnie nie jest kwestia tego, że już część tej wyspy posprzątaliśmy w poprzednich latach, ale być może ten system kaucyjny coś tam już zaczyna jakieś pierwsze efekty przynosić, że zbieraliśmy te stare śmieci, takie czasem bardzo stare butelki po szamponach z PRL-u, czy z różne pojemniki po różnych płynach z logo CPN, czyli czegoś, co już od dawna nie istnieje, ale szczęśliwie nie było aż tak dużo tych nowych śmieci, które napłynęły, więc jest nadzieja, że być może z czasem ten problem w jakiś naturalny sposób się rozwiąże.
2: Z biolożką profesor Małgorzatą Bąk rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.